0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Radia Inowrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Melo Radio.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Melo Radia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W szpitalu wielospecjalistycznym w Inowrocławiu podsumowano inwestycje zrealizowane dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Uroczyście otwarto zakład opiekuńczo-leczniczy oraz pracownię elektrofizjologii, a także zaprezentowano nowy angiograf w pracowni hemodynamiki.
4: Natomiast nie samych inwestycji, które są meritum tego spotkania. Witam Państwa bardzo serdecznie na podsumowaniu inwestycji zrealizowanych z środków Krajowego Planu Odbudowy, połączonym z uroczystym otwarciem zakładu opiekuńczo-leczniczego, a także pracowni elektrofizjologii, a także prezentacją nowego angiografu w pracowni hemodynamiki. Wszystko to oczywiście w szpitalu wielospecjalistycznym imienia doktora Ludwika Błaszka w Inowrocławiu, w którym gościmy. W imieniu gospodarza wydarzenia, dyrektora szpitala, doktora Bartosza Jakuba Myśliwca, który jest oczywiście z nami, witam bardzo serdecznie pana Norberta Pietrykowskiego, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, panią Elżbietę Piniewską, przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, panią Agnieszkę Bańkowską, dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, panią Wiesławę Pawłowską, starostę Inowrocławskiego, zarazem przewodniczącą Rady Społecznej Szpitala. Jest z nami pan Marek Knop, przewodniczący Rady Powiatu Inowrocławskiego i jednocześnie członek tejże Rady Społecznej Szpitala. Witam pana Henryka Procka, wicestarostę Inowrocławskiego, członków zarządu Powiatu Inowrocławskiego, panów Andrzeja Skrobackiego, Macieja Basińskiego i Wojciecha Gerusa. Dwaj ostatni z tych dżentelmenów są również członkami gremium, o którym wspomniałem. Jest z nami również pan Waldemar Kubiak, wójt gminy Złotniki Kujawskie. Witamy serdecznie. Pan Jan Gaj, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia. Pani Joanna Błaszak, przewodnicząca Rady Miejskiej w Pakości. Pan Krzysztof Betka, kierownik Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Wojewódzkiego. Witam panią Aleksandrę Procek, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. Panią Monikę Dąbrowską, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego. Witam bardzo serdecznie pozostałych członków Rady Społecznej Szpitala, a są nimi pani Zofia Mączyńska, pan Włodzimierz Figas oraz pan Jacek Nijak. Nie wiem, czy pan Jacek zdążył już dotrzeć. Witam oczywiście bardzo serdecznie księdza dziekana Pawła Kowalskiego i doktora Eligiusza Patalasa, byłego wieloletniego dyrektora tej placówki. Bardzo się cieszymy również, że są z nami osoby odpowiedzialne za te inwestycje. Witam koordynatorów oddziałów szpitala, przedstawicieli personelu szpitala. Bardzo serdecznie witamy przedstawicieli mediów i też na Państwa bardzo liczymy. Witam wszystkich obecnych. Proszę Państwa, w związku z tym, że spotkanie nam się opóźniło, to podarujemy sobie, tak tutaj ustaliliśmy, prezentację półgodzinną przygotowaną dla Państwa. To wszystko, co na tej prezentacji byłoby, Państwo będziecie mogli zobaczyć na własne oczy troszeczkę później, ale będziemy już trochę przyspieszać. Proszę Państwa, przed nami jeszcze trzy krótkie wykłady inauguracyjne. Pan dyrektor zapewnił, że one nie będą długie, ale wprowadzą Państwa troszeczkę w temat. Pierwszy wiąże się z otwieranym w naszym szpitalu zakładem opiekuńczo-leczniczym. Opieka długoterminowa to jest temat wystąpienia profesora nadzwyczajnego, doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu Bartosza Jakuba Myśliwca, dyrektora szpitala. Panie dyrektorze, zapraszam.
5: Wybaczcie, jeśli w którymś momencie mojej wypowiedzi będzie mi się łamać głos, ale jest to dla mnie niezwykle wzruszająca chwila. Szanowni Państwo, opieka nad pacjentem nie kończy się w momencie zakończenia leczenia szpitalnego. Dla wielu osób powrót do zdrowia, samodzielności wymaga czasu, systematycznej pielęgnacji, rehabilitacji i stałego wsparcia medycznego. Odpowiedzią właśnie na te palące potrzeby jest nowo utworzony w naszym szpitalu zakład opiekuńczo-leczniczy. Powstanie ZOL to ważny element w rozwoju lokalnego systemu ochrony zdrowia i odpowiedź na tak rosnące zapotrzebowanie na opiekę nad osobami przewlekle chorymi, starszymi oraz pacjentami, którzy po przebytej chorobie lub hospitalizacji wymagają dalszej całodobowej opieki. Opieka długoterminowa ma szczególny charakter. Jej celem jest nie tylko kontynuacja leczenia, ale przede wszystkim zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa, komfortu i możliwie najlepszej jakości życia. W ZOL pacjent otrzymuje kompleksowe wsparcie zespołu, w skład którego wchodzi wielu specjalistów: lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi. Codzienna opieka obejmuje pielęgnację, monitorowanie stanu zdrowia, rehabilitację, profilaktykę powikłań oraz działania wspomagające, utrzymanie sprawności i samodzielności. Szczególne znaczenie w tej opiece długoterminowej ma indywidualne podejście do każdego pacjenta. Każda osoba trafiająca do ZOL ma inną historię choroby, inne potrzeby, inne możliwości. Dlatego opieka jest dostosowana do jej stanu zdrowia i sytuacji życiowej. Szanowni Państwo, rozwój opieki długoterminowej jest dziś jednym z istotnych i kluczowych wyzwań całego systemu ochrony zdrowia. Coraz więcej osób żyje z chorobami przewlekłymi, a wraz z wiekiem rośnie ryzyko utraty samodzielności i konieczności korzystania ze stałego wsparcia. Zatem nowy zakład opiekuńczo-leczniczy pozwala lepiej odpowiadać na te potrzeby, tworząc przestrzeń pomiędzy leczeniem szpitalnym a dalszą opieką domową, środowiskową czy społeczną. To także istotne wsparcie dla rodziny, które często stają przed trudnym dylematem zapewnienia całodobowej opieki swoim bliskim. Profesjonalna opieka długoterminowa daje zatem pacjentom poczucie bezpieczeństwa, a im rodzinom poczucie, że chory znajduje się pod fachową opieką. Najważniejszym wyzwaniem opieki długoterminowej jest zachowanie równowagi pomiędzy potrzebami medycznymi a codziennymi potrzebami człowieka. Choroba i utrata samodzielności mogą być trudnym doświadczeniem. Dlatego równie ważne jest właściwe leczenie, pielęgnacja, ale także empatia, rozmowa, szacunek i poszanowanie godności każdego pacjenta. Utworzenie ZOL dzięki przekazanym środkom z Ministerstwa Zdrowia jest inwestycją nie tylko w infrastrukturę i organizację świadczeń. To przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo, godność, jakość życia osób, które wymagają długotrwałego wsparcia. Nowy zakład opiekuńczo-leczniczy wzmacnia kompleksowość opieki, którą oferuje nasz szpital, i stanowi kolejny krok w budowaniu systemu, w którym pacjent może otrzymać odpowiednią pomoc na każdym etapie choroby i powrotu do sprawności. Szanowni Państwo, nie wszystkich pacjentów da się wyleczyć, ale nie ma takiego, któremu nie możemy pomóc. Dziękuję serdecznie.
4: Dziękujemy bardzo serdecznie panu dyrektorowi. Kolejny wykład nosi tytuł Inwazyjna diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca. Tę prelekcję wygłosi doktor nauk medycznych Grzegorz Bojarski, koordynator pracowni elektrofizjologii i stymulacji serca. Zapraszamy panie doktorze.
6: Polaków przeciętnie 5% osób ma zaburzenia rytmu serca. Chociaż wydaje się, że ten odsetek jest mocno niedoszacowany, dlatego że niektóre źródła podają nawet 30-40%, co może wynikać z faktu, że niektóre zaburzenia rytmu są bądź nieodczuwane przez pacjentów, bądź po prostu ich objawy są bagatelizowane. Najczęściej spotykanym zaburzeniem rytmu w populacji Polski jest migotanie przedsionków i przeciętnie 5% Polaków
5: odczuwa wszelkie niedogodności związane z tym zaburzeniem rytmu. Jest ono bardzo ściśle skorelowane ze starzeniem się pacjentów. Pacjenci 65 lat plus w około 5% mają to zaburzenie, czyli tak jak przeciętna populacja, ale już 80-latkowie i pacjenci starsi w 20-30%. Tak więc populacja osób z zaburzeniem rytmu, takim jak migotanie przedsionków, praktycznie jest liczona w milion. Migotanie przedsionków jest bardzo groźnym zaburzeniem rytmu serca z uwagi na to, że usposabia do udarów mózgu, do obwodowych zatorów, nasila rozwój niewydolnego serca, generalnie bardzo zwiększa konieczność kontaktów pacjenta z systemem ochrony zdrowia. No i przede wszystkim, co najważniejsze, znacząco obniża komfort życia codziennego. Arytmologia i elektrofizjologia.

0: Zaburzenia rytmu serca możemy leczyć na dwa sposoby. Możemy je leczyć w sposób zachowawczy, czyli farmakologicznie, możemy je leczyć zabiegowo, czyli inwazyjnie. Leczenie farmakologiczne nie jest ideałem. Ono w najlepszym wypadku zmniejsza częstość napadów zaburzeń rytmu serca, nieco poprawia komfort życia pacjentów. Natomiast ono nie dotyka generalnie podstawy czy podłoża elektrofizjologicznego powstawania tych zaburzeń i w żadnym wypadku całkowicie nie jest w stanie wyeliminować zaburzeń rytmu serca z życia pacjenta. W odróżnieniu od niego leczenie inwazyjne, czyli zabiegowe, całkowicie eliminuje najczęściej zaburzenie rytmu, ponieważ usuwa podłoże, tą podstawę elektrofizjologiczną, na bazie której dochodzi do zaburzeń rytmu serca. Na czym generalnie polega ta działalność inwazyjna? W pierwszej kolejności polega na diagnostyce inwazyjnej zaburzeń rytmu. Jest to tak zwane badanie elektrofizjologiczne, które jest wykonywane już w pracowni elektrofizjologii, także w warunkach bezpiecznych i stosunkowo komfortowych dla pacjenta. Badanie to polega na wprowadzeniu kilku, trzech, czterech cewników i elektrod do światła jam serca pacjenta i pomiarze potencjałów elektrycznych. Analizując przy pomocy dosyć wyrafinowanej aparatury, którą Państwo będziecie mieli okazję zobaczyć w naszej pracowni za niedługo, jesteśmy w stanie zdiagnozować, na jakim podłożu dochodzi do zaburzeń rytmu pacjenta i zaplanować leczenie. Możemy także w warunkach kontrolowanych wyzwalać te zaburzenia rytmu i jakby in statu nascendi śledzić ich dynamikę. Ciąg dalszy to leczenie, czyli ablacja. Ablacja w największym skrócie to zniszczenie podłoża zaburzeń rytmu serca. Jesteśmy w stanie, oczywiście uspokoję Państwa, niszczyć bardzo drobne, minimalne fragmenty mięśnia sercowego, tylko te, które są odpowiedzialne za przewodzenie tych patologicznych bodźców, bądź tylko tych, które stanowią jakby taki patologiczny zegar narzucający patologiczne rytmy w sercu. Ablacji dokonujemy najczęściej na bazie niszczenia termicznego, czyli ogrzewając fragmenty mięśnia sercowego. Jest to tak zwana ablacja RF, którą stosujemy najczęściej i polega ona na, można tak powiedzieć, obrazowo przygrzewaniu specjalnym cewnikiem fragmentów serca. Możemy też używać niskich temperatur, jest to kryoablacja. W ostatnim czasie coraz bardziej rozwijają się techniki nietermiczne, znacznie bezpieczniejsze, ale to jest śpiew przyszłości dopiero pewnie.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław.
2: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Nowe przestrzenie i nowoczesny sprzęt w inowrocławskim szpitalu. Placówka oficjalnie otworzyła zakład opiekuńczo-leczniczy i pracownię elektrofizjologii, a w pracowni hemodynamiki zaprezentowano nowy angiograf. Podczas uroczystości podsumowano również inwestycje zrealizowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy. O czym mówiono? Posłuchajcie sami.
0: Proszę Państwa, ablacja jest zabiegiem stosunkowo bezpiecznym. Jest zabiegiem mało inwazyjnym. W większości ośrodków wykonujących już ze sporym doświadczeniem te zabiegi pacjent wychodzi bądź w następnym dniu od zabiegu. Natomiast w pewnych krajach, tych, które mają największe osiągnięcia, nie da się ukryć, czyli Stanach Zjednoczonych, Francji, na polu elektrofizjologii, pacjent potrafi wychodzić nawet kilka godzin po zabiegu do domu. Cóż my zyskujemy, stosując ablację, a nie leczenie farmakologiczne? Ano przede wszystkim to, że pozbawiamy pacjenta definitywnie zaburzeń rytmu serca. Proszę sobie wyobrazić, że w przypadku trzepotania przedsionków czy nadkomorowych często skurczów

0: do 98% pacjentów zostaje uwolnionych po jednorazowym zabiegu od zaburzeń rytmu do końca życia. W przypadku migotań przedsionków ten odsetek jest nieco niższy, 75-85% wodzeń, ale musimy pamiętać o tym, że ablację możemy powtórzyć i ten odsetek stopniowo zwiększamy. Zyskujemy w ten sposób uwolnienie pacjenta przede wszystkim od zagrożenia udarem mózgu, jakimiś zatorami obwodowymi. Zwiększamy jego komfort życia, ale przede wszystkim potaniamy jego życie przez to, że możemy zredukować jego farmakoterapię osobistą, ale też zmniejszyć ilość pobytów szpitalnych, przez co odciążamy system na przyszłość. Proszę Państwa, zabiegi ablacyjne wykonujemy przy szybkich zaburzeniach rytmu, czyli przy często skurczach, jednakże na co dzień spotykamy się też z zaburzeniami rytmu z wolną czynnością, takimi, które powodują zagrożenie życia, które powodują w najlepszym przypadku omdlenia, utraty przytomności pacjenta. Wtedy wszczepiamy stymulatory serca. W pewnych sytuacjach klinicznych, takich jak rozwinięta niewydolność serca, wszczepiamy specjalne urządzenia, które potrafią bądź poprawić wydolność serca, bądź też uratować pacjenta w przypadku napadu groźnych zaburzeń rytmu serca, które bardzo lubią się z uszkodzonym, niewydolnym sercem. I wszczepiamy wtedy urządzenia takie jak kardiowertery, defibrylatory, czy urządzenia do resynchronizacji pracy komór serca. Takie urządzenia także w naszej pracowni wszczepiamy. Dziękuję za uwagę.
1: Dziękujemy bardzo. Doktor Grzegorz Bojarski dziś na elegancko, ale myślę, że normalnie będzie w nieco innym stroju. Szanowni Państwo, trzecie z inauguracyjnych wystąpień nosi tytuł Inwazyjne leczenie choroby niedokrwiennej serca. Tym razem prelegentem będzie doktor nauk medycznych Marek Radomski, koordynator pracowni hemodynamiki. Panie doktorze, zapraszamy.
2: Słychać mnie? Dobrze. Szanowni Państwo, kiedy 13 lat temu pan dyrektor Patalas zaprosił mnie, aby stworzyć i uruchomić pracownię hemodynamiki, nigdy nie sądziłem, że spędzę tutaj prawie połowę mojego zawodowego życia. Ale tak się stało i muszę powiedzieć, że nie żałuję tego. Uważam, że to był bardzo dobry czas. Na początku skupiliśmy się na tym, żeby ta pracownia ruszyła, zaczęła wykonywać podstawowe zabiegi i uzupełniła swoje możliwości o obrazowanie przy pomocy ultrasonografii wewnątrznaczyniowej, czynnościową ocenę zwężeń, leczenie zwapniałych zwężeń przy pomocy rotablatki. Wreszcie wprowadziliśmy jedyny w województwie planowy program leczenia przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych. W kolejnych latach, po okresie takiej przejściowej zapaści, w okresie COVID-u, uzupełnialiśmy nasze spektrum wykonywanych zabiegów o nowoczesne technologie, ultrasonografię wysokiej rozdzielczości. Skupiliśmy się również na leczeniu zwapnień, albowiem to się stało wielkim problemem, ponieważ mamy coraz więcej starszych pacjentów ze zwapniałymi blaszkami miażdżycowymi. W najbliższym czasie planujemy wprowadzenie już w zasadzie ostatniej techniki obrazowej, której nam brakuje, optycznej koherentnej tomografii. Co to oznacza? Wykonujemy mniej więcej rocznie około 1500 zabiegów diagnostycznych, między 700 a 800 zabiegów terapeutycznych. Ale patrząc inaczej, z perspektywy ludzi, proszę Państwa, w ciągu tych lat wykonaliśmy 28 tysięcy zabiegów. Mniej więcej co piąty, co szósty mieszkaniec naszego powiatu korzystał z pomocy. W tym prawie 6 tysięcy zabiegów ratujących życie w zapałach serca, w których pacjent mógłby nie dojechać do dalej położonych ośrodków, i w ławicy niestabilnej. To oznacza, że 4 pacjentów na 100 była leczona z powodu zawału serca lub niestabilnej dławicy w naszej pracowni. W ostatnich latach rozwijają się te zaawansowane techniki diagnostyczne i terapeutyczne. Ich liczba rośnie i to też ma praktyczny wymiar dla pacjentów. Po pierwsze, pozwala podejmować bardziej trafne decyzje terapeutyczne, wpływa na jakość zabiegów i lepsze wyniki długoterminowe, co jest udokumentowane licznymi badaniami. Wreszcie daje możliwość leczenia pacjentów, których wcześniej nie byliśmy w stanie leczyć. Proszę Państwa, dzięki programowi KPO mamy w tej chwili nowy aparat. Poprzedni był już, jak Państwo widzieli, wyeksploatowany. 28 tysięcy zabiegów to nie jest normalne. Normalny okres eksploatacji to jest 10-15 tysięcy zabiegów. Tylko cudem, dzięki temu, że pracują u nas dość doświadczeni lekarze, którzy przyjeżdżają kilku okolicznych klinik wykonują zabiegi, również lekarze, którzy są tu na miejscu, mają duże doświadczenie. Dbając o ten aparat, udało nam się tak długo na nim pracować. Teraz mamy nowy aparat, który nam zapewni możliwość pracy na najbliższe 5, może 10 lat, zintegrowany z systemami obrazowania wewnątrznaczyniowego, zintegrowany z systemami oceny czynnościowej zwężeń, a w praktyce dla pacjentów to oprócz tego, że będziemy mogli kontynuować naszą pracę, oznacza zabiegi z mniejszą ilością promieniowania rentgenowskiego, zabiegi wykonywane z większą precyzją, z mniejszą ilością kontrastu, co redukuje ryzyko niewydolności nerek po zabiegu i stwarza nam nowe możliwości leczenia. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że będziemy mogli pracować w tak komfortowych warunkach. Dziękuję bardzo.
1: Panu doktorowi. Szanowni Państwo, nowo powstałe i nowo wyremontowane oddziały znajdują się wyżej w szpitalu i to nie na jednym piętrze. Mówię o tym dlatego, że poprosimy teraz księdza dziekana Pawła Kowalskiego o poświęcenie tych oddziałów, ale w związku z tym, żeby to nie odbywało się.
3: Pozwólcie na kilka osobistych słów refleksji, ale przede wszystkim na słowa podziękowania. Gdyż realizacja inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy jest dla naszego szpitala ważnym wydarzeniem w 40-letniej historii działalności i powodem do niezwykłej satysfakcji. Za nowoczesną przestrzenią, wyposażeniem i rozwiązaniami, które dzisiaj oficjalnie oddajemy do dyspozycji naszym pacjentom, stoją jednak przede wszystkim ludzie. Ich decyzje, życzliwość, wsparcie, zaangażowanie i codzienna praca. Dlatego w tym szczególnym momencie pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstawania i realizacji tego przedsięwzięcia. Zanim to uczynię, Szanowni Państwo, pozwólcie, że podziękuję prelegentom za przygotowanie tych przepięknych wystąpień oraz oprowadzenie nas po tychże protokół. W sposób szczególny dziękuję Ministerstwu Zdrowia za przekazanie środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy Zwiększenia Odporności oraz tworzenie możliwości realizacji inwestycji, która służyć będzie pacjentom i rozwojowi opieki długoterminowej. To właśnie takie inwestycje pozwalają zmieniać ochronę zdrowia nie tylko w wymiarze infrastruktury, ale przede wszystkim w wymiarze jakości i dostępności opieki. Szczególne słowa wdzięczności, Szanowni Państwo, kieruję do Pana posła Norberta Pietrykowskiego za pomoc, zaangażowanie i wsparcie w działaniach, które przyczyniły się do osiągnięcia dofinansowania. Dziękuję za zainteresowanie sprawami naszego szpitala, ale całej ochrony zdrowia i za to, że w ważnych dla nas momentach zawsze możemy liczyć na pomoc i życzliwość. Norbercie, to dzięki Twoim staraniom. Dzięki Twojej sile perswazji, czasem i upartości udało nam się to wielkie dzieło zrobić. Bardzo Ci serdecznie, przyjacielu, dziękuję.
4: Trzeba to odpowiedzieć.
5: A głosem.
3: Serdecznie chciałbym podziękować także osobie, dzięki której tego projektu nie byliśmy w stanie zrealizować. Czyli chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani staroście powiatu inowrocławskiego Wiesławie Pawłowskiej, zarządowi powiatu inowrocławskiego, a także panu przewodniczącemu Rady Powiatu Inowrocławskiemu, panu Markowi Knopowi, za wsparcie, okazane zaufanie i pomoc finansową. Dziękuję za zrozumienie, że rozwój szpitala i poprawa warunków, w jakich leczymy i otaczamy opieką naszych pacjentów, jest wspólną odpowiedzialnością i inwestycją w przyszłość mieszkańców naszego wspaniałego powiatu. Słowa podziękowania kieruję także do pani przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pani Elżbiety Piniewskiej, za okazaną wnikliwość, zrozumienie i wsparcie. Każdy gest zainteresowania i dobrej współpracy ma dla nas olbrzymie znaczenie i pomaga w realizacji tak ważnych przyczyn.
6: Ten sukces, który dzisiaj świętujemy, to jest wasz sukces. Właśnie wspaniały projekt. Ja nie ukrywam, że jak patrzę na was i na pana dyrektora, to rzeczywiście ten szpital jest waszym drugim domem. A jak się widzi i słyszy ludzi, którzy są tak zaangażowani, którzy są tak oddani temu, co robią, to serce się raduje. i wtedy warto pomagać. I to jest zasługa kogoś osobna. To jest wasza zasługa, was wszystkich, którzy zaangażowaliście się w ten szpital. Bo to jest cudowny szpital, tak jak pan dyrektor powiedział, właśnie tak. Tu ma być czynione dobro dla pacjentów, waszych pacjentów. Ale żeby dobro było czynione, muszą być tacy ludzie jak wy. Bez takich ludzi nic się nie zrobi. I tak jak pan dyrektor powiedział, mury murami, ale tak naprawdę to wy tworzycie to, co w tych murach się dzieje. A dzieją się wielkie, piękne rzeczy. I oby tak było dalej. Oczywiście pan dyrektor dał nam wszystkim znowu kolejne wielkie zadanie. No bo ja sobie to szybciutko policzyłem. Jeżeli 16 łóżek na ZOL-u to jest 6 milionów, to 200 łóżek to będzie 75 milionów. Panie dyrektorze, drodzy państwo, no to cóż, no, jak zwykle dyrektorze, jedziemy do tej Warszawy i tam znowu. Będziemy ich tam znowu. Dlaczego? Dlatego, że dobro zawsze wygrywa. A tak naprawdę wszystko, co wam udało się uzyskać i zrobić, jest dla dobra mieszkańców, dla dobra pacjentów. I jeżeli ma się w głowie przede wszystkim to dobro mieszkańców, dobro pacjentów, to to będziemy resztę. Bo przyświeca nam cudowny cel. Jeszcze raz chciałem wam bardzo wszystkim podziękować za to, co tutaj robicie. Cóż ja wam mogę powiedzieć? Wspaniali ludzie robią wspaniałe rzeczy. A wielcy ludzie robią dobre rzeczy. I wy naprawdę robicie dobre rzeczy. Dziękuję wam bardzo.
4: Dziękuję bardzo serdecznie. Pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca z tego miejsca. Zabierze głos. Nie mogę podzielić się z wami.
7: Dziękuję bardzo. Chciałabym może prosić na mównicę, bo lepiej być bliżej was, bliżej ludzi. Panie dyrektorze, również bliżej pana. Nie ma bardziej antropocentrycznego miejsca niż szpital, bo tutaj człowiek powinien być centrum zainteresowania. Olga Tokarczuk w jednym ze swoich wykładów, w wykładzie Orlowskim, przypomniała niezwykłe słowo, które ja też przypomnieć chcę teraz tutaj. Czułość. Proszę państwa, to w tym miejscu, zwłaszcza na ZOL-u, pacjenci będą spotykali się z czułością, bo tylko z czułością można pochylić się nad tym, który potrzebuje, nad człowiekiem, który potrzebuje pomocy.
8: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław.

0: sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
1: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.

0: Jakub Kozłowski, wyjeżdżamy na ulicę Inowrocławia. Poranek w naszym mieście spokojny. Ruch na ulicach niewielki, a Kasprowicza, Dworcowa i Toruńska przejezdne. Na rondach bez większych problemów. Kierowcy jadą płynnie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się na 98.1 FM.
1: Dzisiaj od rana mam dla was coś, co lubicie i na co czekaliście. Wjeżdża piątek. Dokładam jeszcze energetyczną muzę. I tak podkręcamy tempo w Meloradium. Waldek Darłak. Dzień dobry, hej.

Hello, dive into the ocean w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Co u was w piątek rano? Bo ja mam merch do zgarnięcia. Dzwońcie szybko pod 321-321-777. Torba Melo Radia może być wasza już za chwilę, praktyczna, fajna. Można się z nią ponosić, no i sporo do niej zmieścicie. No i na rozgrzewkę dołożę wam jeszcze 3 szoty w Melo. Dzwońcie teraz pod 321-321-777. Do kogo trafi torba, przekonamy się już za chwilę. 321-321-777.

0: iba nevízy bizu. All my love. Bela Radio, tak dla vás gramy, dla ciebie Ala też. Siemanko, cześć.
1: Cześć.
0: Cześć. Ala? Ala? Ala?
1: Tak.
0: Ala, czy ty masz piątek dzisiaj też, tak jak ja?
1: Oczywiście, dzisiaj piątek totalny.
0: Widzisz, jak dużo nas łączy, nawet nie wiedziałaś, słuchaj, no. I co w ten piątek będziesz robić fajnego po południu?
1: Dzisiaj standardowo po pracy piąteczek, więc jakieś spotkanie ze znajomymi.
0: A, no właśnie, bo chciałem dopytać, z kim to spotkanie? Poczekaj, ze znajomymi czy ze znajomym, co? Przyznaj się.
1: Ze znajomymi. Dziewczyny.
0: Okej. Okay. No dobra, i o czym będziecie gadać?
1: A trochę coś tam, że tak powiem, o jakichś ostatnich rzeczach, które się wydarzyły u każdej, bo nie widziałyśmy się dawno, więc musimy troszkę, że tak powiem, nadgonić zaległości.
0: Czuję, że to będzie długi wieczór. A teraz uwaga, to ja mam dla ciebie 3 szoty w Melo. Ala, biegiem czy spacerkiem?
1: Spacerkiem.
0: Laptop czy tablet?
1: Tablet.
0: A pizzę to wolisz na zimno czy na ciepło?
1: Na zimno.
0: Na zimno? O, no dobra, okej. Okay. To dzisiaj, w ten gorący piątek, zaczynasz naprawdę fajnie ten dzień. Melotorba jest już twoja, pakujemy i wysyłamy. No i gorący wieczór się zapowiada z tymi znajomymi. Jak to zabrzmiało oficjalnie. No dobra, baw się dobrze. Pa, od rana. Dzięki.
1: Super. Dzięki, na razie, pa.

0: Odkręcamy tempo w Meloradio. To była Doda i Melodia Ta, a to jest Marcin, czyli ten, co ma dla was newsy.
1: Jeśli spóźniacie się do pracy, to się nie martwcie, rząd też się spóźnia z pracami różnymi.
0: Dobrze wiedzieć. Za 7 minut 7.
2: A już o 7 zagramy.
0: Ili Onksy Lawinia w Melo Reasons. Nie spóźnimy się z prognozą pogody. Za chwilę o tym, jaki dzień nam się szykuje. Posłuchajcie w Meloradio.

0: Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Budujesz? Remontujesz? Maxi Car Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. Maxi Car Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
10: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Inomax Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
15: Mamo, czy na Dzień Nauczyciela można kupić coś słodkiego?
16: No pewnie. Przecież oni też są czyimiś dziećmi.
17: W delikatesach Centrum. Do środy. Altejskie mleczko Milka 9,99 przy zakupie dwóch z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 20,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
18: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
19: Chyba rurka.
18: A, no faktycznie.
19: No.
20: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.

0: Wracamy z prognozą pogody. O poranku w Inowrocławiu chłodniej i już naprawdę trzeba cieplej się ubrać. Słońce jednak przebija się przez chmury i w południe będzie cieplej i przyjemniej. Czuć już powiew jesieni w powietrzu, ale jeszcze nie jest zimno. Warto jednak mieć bluzę lub lekką kurtkę, zwłaszcza wcześnie rano i po zmroku. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia. Słyszymy się już za godzinę. Zostańcie z nami.
1: To już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: 15-letni napastnik ze szkoły podwyżkowej może odpowiadać za swój czyn jak osoba dorosła. Decyzję w tej sprawie podejmie sąd. Nastolatek zabił wczoraj woźną oraz ranił dyrektora i nauczycielkę, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
3: Chłopiec, który w zeszłym roku zakończył naukę w tej placówce, wszedł do szkoły z ostrym narzędziem, którym zaatakował.
2: 15-latek miał na głowie kask z kamerą. W nocy znów pojawiły się alerty, to w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Zagrożenie minęło około pierwszej. Wielkie rządowe inwestycje mogą mieć wielkie poślizgi. Według Pulsu Biznesu Port Polska nie zostanie oddany do 2032 roku. Opóźnić się może też elektrownia jądrowa. Robert Więckiewicz, uhonorowany w Łódzkiej Alei Gwiazd. Aktor odsłonił wczoraj swoją gwiazdę na ulicy Piotrkowskiej.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Przed nami dzisiaj od rana odsłania się piątek. Na razie całkiem nieźle, a będzie jeszcze lepiej. Siódma teraz na zegarach, podkręcamy tempo w Melo Radio. Inni gadają, my już gramy. Melo Radio. Waldek Darłak, cześć, dzień dobry.

Bo głosówki, słuchajcie, co można powiedzieć na imprezie i w zoo? Co można powiedzieć na imprezie i w zoo? Co przychodzi wam do głowy? Dajcie szybko znaka na meloradio.pl, czekamy na was, na wasze głosówki. Tam wystarczy wbić się z telefonu. No i już bardzo łatwo nagrać i wysłać głosówkę. Co można powiedzieć na imprezie i w zoo? Czekamy na wasze głosówki. Fajny merch dla was mamy. Za te najlepsze.

0: Natalia Nykiel w Melo. 18 minut po siódmej mamy i mamy też pytanie dzisiaj do was. Co można powiedzieć na imprezie i w zoo? Czekamy na wasze głosówki. Dajcie znać, co tam przychodzi wam na myśl. Co można powiedzieć na imprezie i w zoo? Za najlepsze, najbardziej odjechane propozycje to oczywiście my też mamy propozycję dla was, czyli merch od Melo. Pierwsze propo, proszę bardzo, patrz jaki ma czerwony nos. Albo kto go wypuścił. Albo a ten czemu siedzi sam w kącie. No, to dajcie znaka, co tam wam przychodzi do głowy, co można powiedzieć na imprezie i w zoo. A teraz to na chwilę zabieramy was do Stanów. Słuchajcie, w każdym sklepie na świecie mówią, że mają rzeczy, które są wam potrzebne albo ułatwiają życie, no nie? Tak to jest zazwyczaj.
1: No tak.
0: No, a w Stanach działa nietypowy sklep, który szczerze mówi, że sprzedaje tylko rzeczy kompletnie, totalnie niepotrzebne. A nawet wprost mówią, że takie, które życie wam utrudnią. Na przykład dziurawy kubek, z którego wszystko wam wycieknie, telefon, z którego nigdzie nie zadzwonicie i odtwarza tylko jedną piosenkę, świeczka, która jest jednocześnie linijką, im dłużej się pali, tym macie krótszą linijkę. No i są jeszcze ogromne niepraktyczne wsuwki do włosów albo sztuczne przekąski nie nadające się do jedzenia. Ale dla mnie totalnym hitem, słuchajcie, są fabrycznie poplątane kable USB. To jest dopiero coś. No, w ogóle nie trzeba będzie czekać, aż się same poplączą w szufladzie, tylko od razu. Pyk, są i gotowe.
1: Po co się męczyć?
0: 19 minut po 7 w Melo. Bebe Rexha, David Guetta. Tak wam gramy dzisiaj od samego rana, w ten piątek.

0: Lost Frequencies, Paradise of Melo Radio. Podkręcamy tempo i czekamy na wasze głosówki, bo pytamy dzisiaj, co można powiedzieć na imprezie i w zoo. Jak zawsze oczywiście wy macie najlepsze pomysły na świecie w tym temacie. No to co? Co można powiedzieć na imprezie i w zoo?
1: Zobacz, jaka świnia!
2: Jaki ładny, zagrożony gatunek.
0: I co jeszcze?
3: Zarówno na imprezie, jak i w zoo można powiedzieć, że ktoś puścił pawia.
0: Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Można z telefonu, tak bardzo prosto. Czekamy, czeka fajny merch.
4: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
6: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
7: Kasa leci już do ciebie.
6: Super, dziękuję bardzo.
5: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
1: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
0: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
2: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
0: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy!

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665-042-313. Luna. Luna.
0: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694-221-533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto dużo dobrego.
9: Za mnie.
10: Przed nami weekend pełen sportowych emocji. Na boiska wybiegną piłkarze inowrocławskich klubów. Wyniki wszystkich ligowych spotkań i fotorelacje z meczów znajdziesz w portalu KI24info. KI24info. Oficjalny partner medialny Kujawi, Goplani, Inoteci, Inowrocław. Bądź zawsze na czasie. KI24info.
11: A teraz w RTV Euro AGD.
12: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny!
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
21: Po reklamie.
22: Meloradio i Inowrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

0: Na szczyty to jak zawsze wy docieracie ze swoimi pomysłami. Podkręcamy tempo w Meloradio, a to Bryska. To jest Meloradio, tak podkręcamy tempo i tu jesteście u siebie, a my dzisiaj pytamy, co można powiedzieć na imprezie i w zoo.
1: Ale potwór.
2: Ten, co odwalił.
3: Co można powiedzieć na imprezie i w zoo?
0: No.
3: Alt śmierdzi.
2: No, no, ma te kocie ruchy.
4: Ale fajne świnki.
2: Gdzie są te piękne łanie?
0: No gdzie, no gdzie?
5: Są tu jakieś fajne foczki?
2: Patrz na tą małpę.
0: Można i tak.
5: Ty, zobacz tamtych.
0: No.
5: Ale pawiany.
0: Okej, okej.
6: Ale piękna samica.
0: Piękne te wasze pomysły, naprawdę piękne.
6: Popatrz, zachowują się jak zwierzęta.
0: No, co można powiedzieć? Co można powiedzieć na imprezie i w zoo?
7: Fajna dzicz.

0: Sylwa Bampa i On Tonight w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was i mamy też newsy już za chwilę.
1: Ceny paliw niżej już były, teraz poszły trochę wyżej.
0: Za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy
0: Magnetyk i Bauza. To ja bym się nie pogniewał, jakby trochę w góry temperatury poszły. Za chwilę o tym szczegółowo w prognozie pogody w Melo Radio.
2: Reklama. Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Innowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
8: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
7: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Muzyka i głos.

0: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: O reklamie.

0: Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Jakub Kozłowski, wracamy na Inowrocławskie ulice. Około godziny 8 ruch ewidentnie się zwiększa, ale przejazd ulicami miasta odbywa się bez poważniejszych zatorów. Na Kasprowicza i Toruńskiej chwilowe spowolnienia. Poza tym ruch jest płynny. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się na 98.1 FM. Jakub Kozłowski, wracamy z prognozą pogody. Dzisiejszy dzień zaczynamy pod chmurami. O poranku w całym mieście chłodno i duże zachmurzenie. Powietrze ma wyraźnie jesienny klimat, dlatego warto lepiej cieplej się ubrać, szczególnie wychodząc wcześnie rano. Uważajcie wychodząc z domu, bo silny wiatr naprawdę daje się we znaki. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
2: To już prawie 8. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Maksymalne ceny paliw poszły w górę. Dziś litr benzyny 95 kosztuje 6,90, a diesla 7,82. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. Każdy przypadek zatrucia jest badany pod kątem sabotażu. Produkty są wycofywane, a sklepy kontrolowane, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
4: W Lublinie, w wojewódzkiej stacji, mamy znakomicie funkcjonujący pion z bardzo zaawansowanym laboratorium.
3: Na doposażenie laboratoriów inspekcja sanitarna dostała dofinansowanie. Masowa awaria sieci telekomunikacyjnej w całej Norwegii. Doszło do niej wczoraj po południu. Nie można było dodzwonić się nawet do służb ratunkowych. Kanadyjska poetka Ann Carson, tegoroczną laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, została nagrodzona za to, że stworzyła nowe formy literatury współczesnej.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Wy też już bardzo możliwe, że niedługo będziecie mieli szansę stworzyć całkiem nowe formy, za które zostaniecie nagrodzeni w naszej nowej zabawie. Ostatnie słowo. To już niedługo w Melo. A teraz jest 8. Podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak. Cześć, dzień dobry.

0: Pakito w Meloradio. Podkręcamy tempa. To jest piątek, już 12 minut po godzinie 8, a to znaczy, że to jest wasz czas. Dzwońcie koniecznie już teraz. Dwie osoby mają szansę wziąć udział w zabawie Ostatnie Słowo.
1: 321-321-777. Pod tym numerem na was czekamy.
0: Czeka też fajny merch. Skiety są do zgarnięcia. Nigdzie takich nie kupicie, za to możecie wygrać je dzisiaj. No i do tego oczywiście także Melotorba. Dwie osoby

0: Switch Disco i I Found You w Melo Radio. No to my też już znaleźliśmy zawodników. Mamy ich, są gotowi. Zaczynamy, bo już 18 po 8.
1: Ostatnie słowo.
0: Jest z nami Sebastian. Cześć, Sebastian.
2: Tak, cześć.
0: Cześć, siemanko. Sebastian robi sobie przerwę w pracy, a Paweł, cześć Paweł.
3: Cześć. Jestem.
0: Paweł to już jest po pracy. Zazdro. No dobra, teraz uwaga. Zabawa, która przed nami, ma proste zasady. Za chwilę powiem kategorię. Z tej kategorii musicie podawać po jednym słowie na zmianę. Raz Paweł, raz Sebastian. Zasady są takie, że słowa po jednym podajecie. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Paweł po tym, jak powiem czas start, ok? Jedno słowo poda Paweł, jedno Sebastian. Znowu jedno Paweł, znowu jedno Sebastian. I zobaczymy, kto powie więcej słów, wygrywa skiety. Kto mniej, zgarnia melotorbę. Panowie, czy te zasady są jasne?
3: Tak, jasne.
0: Sprawdzimy to już za chwilę. Uwaga, na wszystko jest 20 sekund. Pamiętaj, Paweł, zaczynasz. I teraz kategoria. Rzeczy, na których można leżeć. Czas, start.
3: Łóżko.
4: Tapczan.
3: Wertalka.
4: Hamak.
3: Materac.
4: Dywan.
3: Piasek na plaży. Plaża.
0: Stop. Koniec czasu. Dobrze wam poszło, ten piasek, plaża. To mi się podoba, super. 4-3 dla Pawła. Paweł rzutem na piasek zgarnia skiety Meloradia. Panowie, mam takie pytanie pomocnicze. Czy wy pracujecie w jakimś sklepie z meblami?
3: Nie,
0: chciałem pełen podziw. Chciałem pełen podziw i uznanie tutaj wyrazić, jeżeli chodzi o znajomość i rozpiętość tematu. Wersalka, łóżko, nie? Tapczan,
5: materac, tak.
0: No, pełne rozeznanie w temacie, jak można nazwać to, na czym można poleżeć. Super, fajnie. Dzięki wam bardzo za zabawę. Skiety wysyłamy do Pawła, a melotorbę do Sebastiana. Fajnego piątku.
1: Ostatnie słowo.
0: No i pamiętajcie, że weekend też jest od tego, żeby sobie poleżeć w różnych fajnych miejscach.

0: Check Me Back i Kygo, Max McMahon w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo już prawie w pół do dziewiątej. Piątek się rozkręcił bardzo mocno. Same dobre rzeczy przed wami dzisiaj oczywiście, bo jeszcze przed dziesiątą zaczniemy razem weekend. Wspólnie go otworzymy i rozpoczniemy oficjalnie. A jeszcze wcześniej, bo już dosłownie za kilka chwil, specjalnie dla was, premierowo numer, który rozgrzeje was bardzo mocno i na pewno pojawi się na niejednej weekendowej imprezie. Premiera u nas już niedługo w Melo. Nie przegapcie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
2: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie. Bo Kaufland jest fresh. Fresh.
6: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 500 gramów 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: Tanio, weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Panie Pascalu.
10: Tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: O reklamie. Melo Radio i Nowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.

0: Ekipa i modelki Santa Cruz w Melo. To my mamy coś, co was będzie bardzo mocno bujać. Już od teraz.
1: Pokaż mi, co buję cię jak.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Marlon Hofstadt to jeden z najbardziej cenionych artystów europejskiej muzyki elektronicznej. Ten DJ i producent pochodzi z Berlina i to właśnie w berlińskich klubach grał imprezy już jako 15-latek. Ten rok jest dla niego bardzo udany. Miał okazję pojawić się na Coachelli oraz na Mainstage Tomorrowland. Z kolei David Guetta w tym tygodniu już po raz kolejny został uznany najlepszym DJ-em na świecie. Na tą jesień mają dla was nowy gorący hit. Count Up, Marlon Hofstadt i David Guetta w Melo Radio.
2: Lepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Swedish House Mafia, Licky Lick, Happiness is so sad. W ostatnim notowaniu 30 Meloradia to było miejsce numer 6, a jak będzie dzisiaj? Cały czas możecie o tym zdecydować, głosując na meloradio.pl. Pychu zaprasza na 30 Meloradia już dziś po 18. A na swoim miejscu już Marcin, za chwilę newsy.
1: Jeżeli wy chcielibyście się znaleźć na miejscu trenera pewnej reprezentacji, to możecie wysyłać CV.
0: Szczegóły już za chwilę, a teraz już za 9 minut 9 w Melo.
2: A już o 9 zagramy
0: Alan Walker i Ava Max i Fate. I prognozę pogody też dla was mamy, to już za chwilę.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
4: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
3: Dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Inomax, Inowrocław zaprasza.
1: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
1: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
6: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
7: 13 000 sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 000 kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 000 mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 000, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 000 od Oleofarm.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
9: Muzyka i głos.

0: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank. Let's go!
1: Padł sprzęt? Zamów w MediaMarkt i odbierz zakupy do 90 minut z dostawą za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt. Wybierz sprzęt, który da Ci przewagę. MediaMarkt.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Po reklamie.

Jakub Kozłowski, wyjeżdżamy na ulicę Inowrocławia. Około godziny 9 w centrum miasta ruch umiarkowany. Na Dworcowej Kopernika lekki tłok przy światłach, ale przejazd odbywa się płynnie. Kasprowicza przejezdna, ale na Toruńskiej trzeba chwilę poczekać. Meloradio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi. Zostańcie z nami.

0: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Słuchacze, za oknami coraz bardziej jesienny klimat. Temperatury są już wyraźnie niższe, dlatego przed wyjściem z domu warto narzucić na siebie coś cieplejszego. Dzisiaj prognozuje się silny wiatr, więc uważajcie na zewnątrz. Inowrocławianie, pamiętajcie, żeby się nie przeziębić. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
1: Jest prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: W okolicach szkół są od dziś patrole policji. Funkcjonariusze będą też wchodzić do środka budynków. To po ostatnich wydarzeniach w placówkach i niepokojących wpisach w internecie. Ministra edukacji Barbara Nowacka apeluje o weryfikowanie plotek.
3: Widzimy masową manipulację też w sieci, podsycanie nastrojów paniki, więc bardzo proszę o rozwagę.
2: Sejm uchwalił wczoraj ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Dziś ostatni dzień kampanii przed drugą turą wyborów prezydenta miasta. Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza. Słowacja i Rosja wznowiły wojskowe stosunki dyplomatyczne. Informacje potwierdziło słowackie Ministerstwo Obrony. Jeśli chcecie rozpocząć przygodę w charakterze piłkarskiego trenera, wystarczy wysłać CV mailem. Selekcjonera w ten sposób szuka Związek Piłki Nożnej w Ganie. Adres znajdziecie na jego stronie internetowej.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: A ja mogę Wam obiecać, że nie musicie daleko szukać, bo u nas wyjątkową przygodę zaczniecie jeszcze w tej godzinie. Wspólnie rozpoczniemy przecież weekend. Już 9:00, Waldek Derłak, siemano, hej.

0: Ale Soy Nights with I Like It w Melo. Słuchajcie, wspólnie ustaliliśmy, że najciekawsze, najdziwniejsze i zarazem najbardziej dynamiczne rzeczy w firmach to dzieją się właśnie tuż po dziewiątej, kiedy już wszyscy uświadamiają sobie, że tak dużo zrobiliśmy, nie? A tak,
1: tak dużo zepsuliśmy, tak dużo musieliśmy naprawić już.
0: No właśnie, i sporo przed nami, żeby weekend się zaczął, ale u nas na szczęście jeszcze w tej godzinie będziecie go mieli. Słuchajcie, dzisiaj Światowy Dzień Jaja jest, także wiecie, jak chcecie
1: ale
0: sobie
1: jaja.
0: Tam no, porobić, to wiecie. A za chwilę będzie o tym, za co niektórzy płacą, co można mieć za darmo.

0: Tiesto i Dimitri Vegas w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i to tutaj mamy dla was najwięcej, najbardziej energetycznej muzy. Słuchajcie, na czym ludzie próbują ostatnio zarobić? No na czym?
1: Na powietrzu, nie wiem, na wodzie, blisko.
0: Czasem na rzeczach, które można mieć właśnie za darmo. Ostatnio na przykład kasztany z parku można sobie kupić w internecie.
1: Mam nadzieję, że z taką dostawą last minute, bo jak dziecko ci powie, że potrzebuje na rano o 23, to tak przywiozą kurierem?
0: Może tak być. W sieci pojawiły się oferty sprzedaży takich całkiem zwykłych kasztanów, tych samych, które można sobie samemu za darmo pozbierać podczas spaceru. Sprzedający pakują je w pudełka, koszyki, reklamują jako takie, wiecie, jesienne dekoracje. Ja rozumiem, że nie każdy lubi jesienią po parku pobiegać, ale wiecie co, taka oferta to naprawdę, no już taki prawdziwy kasztan.

tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Griffin i World Away. W Melo Radio podkręcamy tempo w piątek rano. Co można robić fajnego zamiast sięgnąć po telefon albo na przykład po niezdrową przekąskę? Okazuje się, że jest dobra metoda, która ma skutecznie odciągać od tych rzeczy. O tym już za kilka chwil w Melo. Wcześniej Lost Frequencies.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja.
3: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
4: Zabrali nam lato już pana.
3: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
6: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
7: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
12: Czyta lektor AI.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
6: Już to czytałyśmy?
7: Już to wymyśliłam.
8: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer. Moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Po reklamie.

0: Roxana Węgiel w Melo. Niektórych to dopiero wciągają takie rzeczy, co to nie powinny nas wciągać za mocno.
1: Czyli jakie?
0: No i słuchajcie, no właśnie, słuchaj, jest na to sposób, żeby się nie dać wciągnąć. W różnych miejscach na świecie pojawiły się automaty, które zamiast batoników albo innych niezdrowych przekąsek wydają opowiadanie. Takie maszyny stanęły na przystankach, w urzędach, na dworcach, wszędzie tam, gdzie ludzie czekają w jakiejś kolejce. Chodzi o to, żeby zamiast w takim momencie sięgać po telefon albo po jakąś przekąskę, po prostu coś sobie przeczytać, a że nie każdy nosi ze sobą książkę, no to można skorzystać z automatu, który wam wydrukuje takie krótkie opowiadanie do przeczytania w kilka minut.
2: Ale chleba sobie weź do tego opowiadania, bo bez chleba to się nie najesz.

0: Kate Riley, Paco Amorozow, Meloy, Sexy Magic, będzie sexy, będzie mega. A dlaczego? No dlatego, że my mamy dla was coś mega wyjątkowego.
1: Jest to. On!
2: Brawo!
1: Tak. Brawo! Adrian tak chce szybko zacząć weekend, że już przyszedł do pracy, nie?
2: To prawda. Słuchajcie, jaram się weekendami zawsze, ale jakoś w tym tygodniu szczególnie po prostu. Nie wiem, co
0: takie
2: stało.
0: Rzeczy tylko u nas.
1: To how much is the fish?
2: Osobiście wolno, Sasha. The chase
3: is better than the catch. Hi, this is HP from Scooter and this is How Much is the Fish? Yeah.

0: How much is the fish? Scotter w Melo, skoro on się pojawił, pojawia się także Weekend, cały wasz to Żadi. Siemanko.
1: Siema, no jaram się tym Weekendem, przepraszam, bo mi się ziewnęło, ale jejku, jak fajnie, piąteczek, guys.
2: Tak nie jaraj, bo zaraz przyniosę gaśnicę.
1: Był taki jeden polityk, co też tak zrobił. Poczekajcie. A, Eben i Hertz, oczywiście, że tak. Skąd wy macie tu gaśnicę w studiu?
2: Ja jestem bardziej zaskoczony, że nie wiedziałeś, kto zagra, wiesz?
0: My tu nie takie rzeczy mamy. Patrzcie, jaka chmura.
2: Bez kitu, daj, ładnie.
1: Uważajcie na siebie.
3: Melo Radio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.

0: Reklama. Przed nami weekend pełen sportowych emocji. Na boiska wybiegną piłkarze inowrocławskich klubów. Wyniki wszystkich ligowych spotkań i fotorelacje z meczów znajdziesz w portalu KI24info. KI24info. Oficjalny partner medialny Kujawi, Goplani, Inoteci, Inowrocław. Bądź zawsze na czasie. KI24info. Budujesz? Remontujesz? Maxi Car Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. Maxi Car Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Inomax, Inowrocław zaprasza.
4: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów, ziarnista Classic i mielona Classic Intense. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bagador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: Jakub Kozłowski, wracamy na Inowrocławskie ulice. Około godziny 10 płynny ruch na Kasprowicza, ale nieco wolniej przy Szymborskiej i w kierunku Solanek. Na razie bez korków i bez większych zatorów, ale kierowcy uważajcie na pieszych. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się na 98.1 FM. Jakub Kozłowski, wracamy z prognozą pogody. Dzisiaj przed południem jesienny miks. Trochę słońca, trochę chmur i trochę przejaśnień. Chłód już typowo jesienny, więc jeśli planujecie dłuższe wyjście, warto mieć grubszą warstwę. Uważajcie wychodząc z domu, bo silny wiatr naprawdę daje się we znaki. Słuchacze, ubierzcie się ciepło. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
1: To są newsy Melo Radia Inowrocław.
0: Wracamy z serwisem informacyjnym. Jelita nazywane są naszym drugim mózgiem, a ich kondycja może wpływać nie tylko na trawienie, ale również na samopoczucie i funkcjonowanie całego organizmu. W inowrocławskim Medyku zapowiedziano konferencję poświęconą właśnie temu tematowi. O szczegółach opowiada dyrektor placówki Urszula Majewska.
2: Mam przyjemność zaprosić wszystkie osoby zainteresowane, to jest pedagogów, psychologów szkolnych, pracowników ochrony zdrowia, jak również osoby zainteresowane do udziału w naszej konferencji Jelita, nasz drugi mózg. Konferencja odbędzie się w formie online, w związku z tym można się zarejestrować bądź też zadzwonić pod numer telefonu 52 357 62 22 lub na adres mailowy poczta@medykino.com.pl.
0: To na tyle w tym serwisie. Zostańcie z nami.
3: Dokładnie minuta do 10. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora, proszę bardzo.
4: 9 prokuratorskich zarzutów i wniosek o areszt to dla 19-latka, który w szkole w Ostrołęce i jej pobliżu ranił nożem 9 osób. Jakub Z. odpowie za usiłowanie zabójstwa, także przy użyciu materiałów wybuchowych, mówi Elżbieta Edyta Łukasiewicz z ostrołęckiej prokuratury.
5: Ten plecak, który zostawił w jednej z klas, był to ładunek wybuchowy o dużej sile rażenia.
4: Uczniowi klasy maturalnej grozi dożywocie. Będzie krajowy trening rodzinny z reagowania w sytuacjach kryzysowych, informuje o tym MSWiA. Zorganizowany będzie 17 października w szkołach i innych miejscach publicznych. W zbiorniku retencyjnym Husinec w Czechach nie ma już zapasów. Wczoraj osiągnął najniższą dopuszczalną objętość 30 tysięcy metrów sześciennych wody. A pingwiny topią śniegi Antarktyki. Ich odchody dostarczają nawozu jednokomórkowym glonom. Zjawisko opisali naukowcy.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Bardzo chciałbym coś powiedzieć o tych pingwinach, ale muszę to przemilczeć po prostu.
4: No.
3: Tak zrobię. 10 na zegarach. Piątek jest dzisiaj i z okazji piątku będę miał do was jedną sprawę za chwilę. Zagramy najpierw bardzo miło. Ebony Hearts, ależ to jest fajna nuta. Kiedy inni gadają, my już gramy.

Wspania Alison, Two Colors i Prima Donna w Melo Radio, 15 minut po godzinie 10. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, dzisiaj w końcu mamy piątek, piąteczek, piątunio. No ja się jaram naprawdę niesamowicie, że się udało dotrwać. Gratulacje, brawo! Gratuluję wam serdecznie, bo to jest ogromny sukces. I przy okazji mam do was prośbę. Pokażcie mi głosówkami, jak bardzo cieszycie się z tego, że ten piątek faktycznie do nas dotarł. Liczę na wasze kreatywne pomysły. Poświętujmy, pocelebrujmy ten piąteczek. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Do dzieła, ekipo! Hej!

0: To jest Melo Radio. 27 minut po 10. Podkręcamy tempo w piątek, piąteczek, piątunio. No ten wreszcie tu jest i wszyscy bardzo z tego powodu się cieszymy. Prosiłem was o to, żebyście pokazali mi poprzez głosówki na WhatsAppie Melo Radia, jak bardzo się cieszycie z tego, że jest piąteczek. Nie, no, znaczy ja się naprawdę cieszę, że jest piątek. Dajcie znać, pokażcie, jak wy się cieszycie z tego, że mamy piąteczek i jest weekend już naprawdę bardzo blisko. Czekam na głosówki. Nagrywajcie je na WhatsAppie Meloradia, a naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: dziwką kasetę radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
2: 200 są twoje!
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: To promocja. Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
2: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
1: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
3: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
1: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
11: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
12: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
11: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
19: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: Wszystko, czego dziś chcę.
21: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3. A banany kilogram 2,99.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
23: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
24: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie. Meloradio i Wrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

0: Lucas Estrada, Trips, Stephen Puff i Close Your Eyes w Melo Radio. 18 minut do 11. Piątek, żyjemy piątkiem. No i tak, poprosiłem was o to, żebyście pokazali mi poprzez głosówki, jak bardzo się z tego cieszycie, że jest piąteczek. Hubert!
1: La, la, la, la.
0: No bardzo ładnie, taki organutan trochę. Rafał? I mamy Freda Flintstona, no i fajnie! Dobra, czekam na kolejne, świętujemy, celebrujemy piąteczek. Pokażcie mi głosówkami, jak bardzo się cieszycie z tego, że jest piątek. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
2: Hej!

0: No tak, modelki włodarskie, każdy twój ruch, 10 minut do godziny 11, a jaki będzie twój ruch, Marcinie Sikora?
1: Bardzo fair play, bo opowiem o tym, że jeden z naszych polskich piłkarzy, nawet reprezentantów, zdobył dwie fajne nagrody.
0: No i to mi się podoba, zaraz o tym posłuchamy.
2: A już o 11 zagramy
0: Tobi Romeo i Fly High, czyli Odlot. Witam serdecznie na pokładzie rejsu Melo Radio. Proszę zapiąć pasy, bo od 11 będzie naprawdę bardzo grubo.
2: Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego. Tego Melo. Słuchaj już dziś po 22:00 tylko w Meloradio.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
2: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Czyta lektor AI.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
6: Tato, z czego były pierwsze książki?
7: Z glinianych tabliczek?
6: To jak wtedy zaginali rogi?
8: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Po reklamie.
10: Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradio.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Pogoda.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Dziś w Inowrocławiu chłodne przedpołudnie z cieplejszym popołudniem. Jesień powoli wkracza do miasta, ale słońce jeszcze nie odpuszcza. Dzień będzie suchy i pogodny, a wieczorem znów spadek temperatury. Słuchacze, uważajcie, żeby się nie przeziębić. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Słyszymy się już za godzinę.
0: Są newsy Meloradia Inowrocław.
1: Przed Wami serwis informacyjny. W Inowrocławiu trwa przebudowa basenu odkrytego przy ulicy Świętokrzyskiej. Obiekt przechodzi dużą modernizację i po zakończeniu prac ma stać się nowoczesnym kompleksem sportowo-rekreacyjnym. Inwestycja obejmuje m.in. budowę nowych niecek basenowych, wodnego placu zabaw oraz zaplecza socjalno-technicznego. Całość ma być dostosowana do potrzeb dzieci, dorosłych i seniorów. Za realizację zadania odpowiada konsorcjum firm, której liderem jest Alstar Grupa Budowlana z Bydgoszczy. Wykonawca ma 14 miesięcy na przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych prac. Wartość całej inwestycji to blisko 35 milionów złotych. Ponad 24 miliony z tej kwoty pochodzi z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Po zakończeniu przebudowy mieszkańcy mają zyskać nowoczesne miejsce do wypoczynku, rekreacji i aktywnego spędzenia czasu w okresie letnim. Do tematu powrócimy. To na tyle w tym serwisie. Kolejny serwis informacyjny już za godzinę. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
2: Minuta do 11, newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
3: Policjanci skontrolowali już ponad 10 tysięcy szkół w całym kraju. W związku z groźbami ataków zamieszczonymi w sieci zatrzymali też 10 osób. To już tydzień nowej odsłony rządowego programu Ceny paliwa niżej. Kierowcy mogą nieco odetchnąć, ale sytuacja na rynkach jest nadal wyjątkowo niestabilna, mówi Rafał Zywert z BM Reflex.
4: Co prawda rynek odsunął się od szczytów, ale w dalszym ciągu sytuacja na rynku światowym jest jeszcze daleka od normalizacji.
3: Dziś za litr benzyny płacimy maksymalnie 6,90, a oleju napędowego 7,82. Ukraina przechodzi znowu na grafik wyłączeń prądu. To z powodu kolejnych ostrzałów sektora energetycznego. Piotr Zieliński z dwiema nagrodami podczas Premio Gentleman Gala promuje postawy fair play w świecie futbolu. Piłkarz otrzymał nagrodę Gentleman Inter i statuetkę za najpiękniejszego gola.
2: Gratulujemy.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Ciekawe tylko, czy na klatce dzień dobry powiem. Siemanko, na zegarach 11, ja dzień dobry mówię wszystkim, a dokładnie mówię siemanko. A ty po tej stronie do 14 działamy razem i będzie dużo dobrej muzy. Na początek Tobi Romeo i Fly High.

spać, życie nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.

0: Thomas Gray i Rumors w Meloradiu, 15 minut po godzinie 11. Podkręcamy tempo w piąteczek i ja pytam cały czas o to, jak bardzo się cieszycie, że jest w końcu piątek. Głosówki z WhatsAppa Meloradia. Maciej?
1: Lecę przy waszych rytmach od 6 rano. Pozdrawiam serdecznie całe Meloradio. Nie powiem, jak się cieszę, ponieważ zaczynam urlop od 12 października.
0: No stary, to będzie pięknie, tego jestem pewny. Wy też możecie pokazać, jak bardzo się cieszycie piątkiem. Dajcie znać na głosówkach na WhatsAppie Meloradia w formie głosówek. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a ja gram dalej. On Tonight, Silva Pumpa, zróbcie głośniej. Hey.

0: Avalan i For Nothing w Meloradiu to jedna z nowości. 27 minut po 11 podkręcamy tempo. Wspominałem wam całkiem niedawno, że Avalan Rockstone robią sobie przerwę od współpracy i tutaj mamy efekt między innymi takiej, a nie innej decyzji, czyli Avalan chwali się nowym singlem. Bardzo ładny, zresztą ciekawy jestem, co na to Rockstone. Z kolei zobaczymy, co wykminią. W tej godzinie Criss Cross Amsterdam.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
2: To 1/3 tria Swedish House Mafia, ale numer na 100% dobry. Axwell, a razem z nim Bon. Panowie stworzyli numer Whatever Turns You On. On już od kilku tygodni was grzeje, ale tym razem zagrzał tak mocno, że bił na numer 1. 30 Meloradia.
1: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
2: Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Przed nami weekend pełen sportowych emocji. Na boiska wybiegną piłkarze inowrocławskich klubów. Wyniki wszystkich ligowych spotkań i fotorelacje z meczów znajdziesz w portalu KI24info. KI24info. Oficjalny partner medialny Kujawi, Goplani, Inoteci, Inowrocław. Bądź zawsze na czasie. KI24info.
4: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
5: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
4: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
5: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
4: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
5: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
4: Zadzwoń 570 771 571.
5: Zadbaj z nami o swoje auto.
6: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
7: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
8: Nie. Jakie to składniki?
7: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
8: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
7: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
9: Psst. Cześć. Tu Influencer. Ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Janie, skarpeta na pieniądze.
11: Się rozpadła.
10: Noż do 100.
11: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj.

0: świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.
4: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgo.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.
6: Big deal, multi deal, big deal, multi deal w deals. Jesienna mega wyprzedaż w deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a deals.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: O reklamie.

Carla Fernandez, co jeśli w remiksie Johna McFly'a, 18 minuty do godziny 12. Podkręcamy tempo i ten dźwięk morza, te mewy. No chciałoby się, żeby wróciły wakacje, ale niestety nie mam zbyt dobrych informacji pogodowych. Jesień da raczej o sobie znać i to no już dzisiaj daje. Zimno, wieje, nieprzyjemnie. Gdzieniegdzie tam trochę słońca się pojawia, ale temperaturowo to powiedziałbym, że raczej średnio. Dlatego ubierajcie się ciepło. A jeżeli potrzebujecie hajsu na, nie wiem, jakąś fajną kurtkę albo cokolwiek innego, to daj znać, że dzisiaj w Meloradiu z racji piątku w szybkiej kasie pół kafla do zdobycia. Wbijajcie na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje, no i piszcie, co z tym zrobicie.

0: Joel Corey, Hannah Bolane i Don't Go Over Breaking My Heart w Meloradiu. 10 minut do godziny 12. Już czas pędzi jak szalone. Dla niektórych to dobrze, no bo chcieliby już spadać na chatę z roboty. Kompletnie się nie dziwię. Marcin, co o tym myślisz?
1: Myślę, że to okej i można by było za to dostać pokojową Nagrodę Nobla, nie?
0: O, czyżby o takim ważnym zagadnieniu było w newsach Meloradia?
1: Tak.
0: Okej, no to dobra. W takim razie trzymam kciuki, zobaczymy, kto tym razem dostanie. Mam nadzieję, że ktoś z was.
2: A już o 12 zagramy
0: Shimza, Fire Fire, tak podkręcamy tempo. A tego ognia to się bez kitu dzisiaj przyda, bo nie wiem jak wam, ale mi to się ziewa od rana totalnie. Także rozgrzejmy was i trochę podkręcimy tempo.
2: Reklama. Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
3: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
17: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
18: Janie, skarpeta na pieniądze.
19: Się rozpadła.
18: Noż do 100.
19: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
20: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl.
21: Blik.
22: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
23: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
24: Lidl, to się opłaca.
25: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
26: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
25: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
1: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: Panie Pascalu,
21: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
21: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
14: A to pan zalecę, pa!
27: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
28: Tato, co znaczy negocjować?
29: Szukać porozumienia.
28: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
30: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
31: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
29: Tak, a co?
31: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
29: Już robię drugą.
31: Na komputer.
29: Już biorę pożyczkę.
31: Na co?
29: Na komputer. Moje ty szczęście.
32: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
33: Aliorbank albo nic.
32: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
34: Po reklamie. Pogoda.
35: Jakub Kozłowski, wracamy z prognozą pogody. W samo południe w naszym mieście wciąż sporo chmur, ale niebo przez chwilę może się lekko rozpogodzić. Powietrze świeże i chłodniejsze, przypominające, że lato już za nami. Pamiętajmy, że jesień w Inowrocławiu dopiero się rozkręca, więc zimowych chłodów jeszcze nie ma. Przed nami spokojny, typowo jesienny dzień. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
36: To są newsy Meloradia Inowrocław.
35: Przed Wami serwis informacyjny. Teatr Miejski w Inowrocławiu otrzymał zielone światło na unijne dofinansowanie. Projekt modernizacji obiektu znalazł się na liście wsparcia w ramach funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Budżet inwestycji to ponad 4 330 000 zł, z czego ponad 4 100 000 stanowią środki unijne. Celem jest poprawa warunków dla widzów oraz stworzenie lepszej przestrzeni pracy dla artystów i obsługi technicznej. Po zakończeniu inwestycji obiekt ma być przygotowany na bardziej złożone realizacje sceniczne, koncerty i wydarzenia multimedialne, które dziś organizowane są z ograniczeniami. Jednocześnie modernizacja odbywa się w momencie, gdy budynek znajduje się pod nadzorem inspekcji budowlanej. Trwa postępowanie administracyjne, a zarządca budynku został zobowiązany do przygotowania szczegółowej ekspertyzy technicznej. Określi ona stan konstrukcji oraz zakres niezbędnych prac. Wyniki tej analizy zdecydują o tempie i kolejności realizacji inwestycji. Dla naszego miasta to jednocześnie szansa na unowocześnienie ważnej instytucji kultury i konieczność uporządkowania kwestii bezpieczeństwa obiektu. Zostańcie z nami.
37: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
38: Pokojowa Nagroda Nobla przyznana. Tegoroczną laureatką została południowoafrykańska prawniczka Navanetem Navi Pillay. To za wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. A Donald Trump znów musi obejść się smakiem. Jechali ponad 270 km na godzinę i spowodowali śmiertelny wypadek pod Stargardem. Do tymczasowego aresztu trafili kierowca i pasażer auta, mówi Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie.
39: Całe zdarzenie było nagrywane przez pasażera pojazdu, który, że tak powiem, nakłaniał kierowcę, żeby jechał szybciej.
38: Obaj mężczyźni nie przyznali się do winy. Policja zatrzymała 17-latka, który miał grozić atakiem w szkole w Przasnyszu. To prawdopodobnie autor filmu wygenerowanego przez AI, który znalazł się w internecie. Na nudę nie mogą narzekać dziś fani tenisa. Hubert Hurkacz zaczyna grę teraz, Iga Świątek około 13.
37: Trzymamy za Was kciuki, gwiazdy, albo raczej rakiety.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
37: Nice. Na zegarach 12, Adi z tej strony. Podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Guys, piątek dzisiaj. Cieszymy się z tego naprawdę bardzo mocno. Fire, fire. Ale to jest fajna nutka. Shimza.

Kygo, Max McKnown i Take Me Back w remiksie Robina Schulza. 15 minut po 12, podkręcamy tempo i mam przegenialne wieści dla graczy, a dokładnie dla fanów uniwersum Cyberpunka. No bo śmiało można powiedzieć, że Cyberpunk 2077 to w tym momencie gra, która radzi sobie całkiem nieźle. Ale uwaga, Cyberpunk doczeka się filmu! I to ma być właśnie m.in. produkcja na podstawie gry, więc myślę, że spotkamy nasze ulubione postaci. Kiedy to powstanie, nie wiadomo, bo to dopiero pierwsze, ale jednak pewne informacje w tym segmencie. Jedno jest pewne, Polacy się nie zatrzymują i tego możemy im pogratulować. I sobie nawet trochę pozazdrościć. Niech się kręci, cytując klasyka. O tym już teraz Filip Eknel i Ser Mich.

0: Gnarly, Major League, DJ Z, Wasted i 28 minut po godzinie 12. Nutka, która ostatnio bardzo mocno się klika i która wiem, że wam się podoba i się nie dziwię, no bo daje dużo pozytywnej energii. I będzie takich więcej, jeszcze obiecuję na paluszek, Liwka, poza tobą nic, Asher i Mor w remiksie Red One Jimmy Joker, tak jest. A, jeszcze będzie coś premierowo, no dobra, powiem wam od kogo, od Losta Frequencisa, ale co, to już wam nie powiem. Ha, zagramy to razem już niedługo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią poradzi.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Dużo dobrego.
0: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto dużo dobrego.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
10: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
11: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
12: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.

0: nowych hitów w Melo.
1: No właśnie, 17 minut do godziny 13. Kolejne świetne muzyczne wiadomości w piątek. No bo Lost Frequencies, śmiało można powiedzieć, że w ostatnim czasie to facet zyskuje jeszcze większą popularność, między innymi dzięki swojemu singlowi Paraiso. No i facet, korzystając z tego prime'u, postanowił, że wyda coś zupełnie nowego. I to będzie też bardzo dobra nutka, która zostanie z nami na dłużej. Jej tytuł to Don't Forget About Me. Jest naprawdę kapitalna i gramy ją teraz premierowo na antenie Melo Radia. Róbcie głośniej, bo nutka sztos.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: epickość i artyzm w jednym. Alan Walker, Eva Max i Fate w Melo Radio. 8 minut do 13. I redaktor Sikora z Dabi cały czas się ma.
1: No cześć. Powiem wam, dlaczego bezrobocie tak nie rośnie.
0: O. Okej. Okay. Ważny temat. Porozmawiamy o nim w newsach Melo Radio, także nigdzie nie odchodźcie.
2: A już o 13 zagramy.
0: Marlon Hofstadt, So Starry, I Like. Tak wam zagramy. Bo jak nie ma słońca za oknami, to ja wam zrobię słońce z głośników. I Like już niedługo.
2: Reklama.
3: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
4: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
5: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
4: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
6: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
4: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
7: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
8: Nie. Jakie to składniki?
7: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
8: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
7: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
13: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
14: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
13: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: A teraz w RTV Euro AGD.
16: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: Panie Pascalu,
18: tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
17: A to pędzę, lecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy?
18: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Po reklamie. Melo Radio do Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
9: Newsy Melo Radia, minuta do godziny 13. Marcin Sikora z nami.
10: Nocna prohibicja na terenie całego kraju i całkowity zakaz reklamy alkoholu. Ustawę w tej sprawie uchwalił Sejm. Był niemal jednogłośny. Za było aż 400 posłów. Ponad 100-tysięczne miasto straci porodówkę. Chodzi o Dąbrowę Górniczą i Zagłębiowskie Centrum Onkologiczne. Porodów jest już o połowę mniej niż przed laty. Oddział przynosi straty, mówi rzecznik szpitala Tomasz Burek.
11: Ujemny wynik wyniósł w 2025 roku około 6 milionów złotych.
10: Teraz kobiety będzie przyjmował szpital miejski w sąsiednim Sosnowcu. Ale demografia ratuje rynek pracy. Jak pisze Rzeczpospolita, bezrobocie dzięki temu nie idzie w górę. Starsi odchodzą z pracy, a na ich miejsce wciąż brakuje młodych. Niezwykła marsjańska chmura zaskoczyła naukowców. Pojawia się każdej wiosny i każdego lata. Mogą się za nią kryć egzotyczne zjawiska fizyczne.
12: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Ja z kolei poproszę o egzotyczne słońce i piękną temperaturę.
10: No jest. Z temperaturą może być gorzej.
9: No właśnie, ten wiatr też niech się schowa. A ty z tej strony do 14 zapraszam, kiedy inni gadają, my już gramy. I like na początek.

piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

ostatnio pojawił się w Stanach Zjednoczonych, dokładniej w Chicago, gdzie jest też nasz Robercik Lewandowski, ale był tam nasz Kungs dlatego, że chciał być wsparciem dla Sophie Tucker, która przygotowała wyjątkowe show. Sam Kungs napisał, było fajniusio, było przekochanie. No, także my, panie Kungs, też zapraszamy do Polski, jak coś mamy pierogi.

0: Armin Van Buren, Sasha i Everlasting, tak, gramy w Melo. 27 minut po 13. Armin Van Buren, tylko przypominam, że w dobrym Melo będzie na was czekał. Po 22 szykujemy dla was dobre Melo, także generalnie liczcie się z tym, że będzie bardzo mocarnie. Imprezujecie z nami, bo nie ma innej opcji. A w tej godzinie jeszcze Smolasty i Tripsy, Duże Oczy, a oprócz tego Avicii i Hey Brother.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Torebka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak do domu trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
3: Kasa leci już do ciebie.
2: Super, dzięki.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Przed nami weekend pełen sportowych emocji. Na boiska wybiegną piłkarze inowrocławskich klubów. Wyniki wszystkich ligowych spotkań i fotorelacje z meczów znajdziesz w portalu KI24info. KI24info. Oficjalny partner medialny Kujawi, Goplani, Inoteci, Inowrocław. Bądź zawsze na czasie. KI24info.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
2: Budujesz? Remontujesz? Maxi Car Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. Maxi Car Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to! Na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Korzyści pełen sklep.
10: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
11: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
15: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
16: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
15: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Netto przedstawia.
17: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
18: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
17: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
18: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
17: To może zapraszamy?
18: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
19: Za mnie. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
20: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!
19: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
21: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
22: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
21: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: Po reklamie. Meloradio i Wrocław na 98,1 FM.

Jeżeli właśnie poczuliście w kościach albo gdziekolwiek indziej w waszym ciele, organizmie, że wam się nie chce, to wszystko jest okej. Jest nas więcej, naprawdę. Gdybyśmy teraz przeprowadzili badanie społeczne, okazałoby się, że około 95% Polaków cierpi na niechęć do wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Ale spokojnie, to nie jest nic złego. Proszę ten palec schować, dobrze, ja widziałem. Ale spokojnie, nie przejmujcie się tym na zapas, bo jest piątek i dlatego człowiekowi się może nie chcieć. I nie mówiłem o was w ogóle, co to ma być. Szybka kasa. 200, a nawet 500 złotych do zdobycia. Przepraszam, bo tu patologia w studiu jest. Jeżeli chcecie zdobyć szybką kasę, no to zapraszam na meloradio.pl. Tam wchodzicie i piszecie, na co byście to wydali. No, a teraz ja gram wam, fajnie, żebyście się trochę rozbudzili. Axwell Bone, Whatever Turns You On, 17 minut do 14. Przestań tak na mnie patrzeć.

0: i cała Polska śpiewa z nami.
1: Już możesz mówić.
2: Skomplikowana jest ta końcówka.
0: Ja spróbuję coś.
2: Cała Polska miała. No nie znam portugalskiego.
0: Paraíso.
2: Tam jest więcej słów.
0: Aha. Lost Frequencies, Mary Frow za nami, Paraíso, Mikołaj w studiu, siema.
2: Siema.
0: Sam jesteś dzisiaj?
2: No właśnie. No właśnie jestem. I dlaczego?
3: A już o 14 zagramy.
2: Jestem zdradzany w tym momencie.
0: To chyba nawet wiem z kim.
2: O, z królem Latino, stary. Bez najgorzej.
0: Bitu. Ale fajnie, że on w tym materiale nowym to tak postarał się, żeby ta muza była różnorodna.
2: Tak. Polecamy płytę.
3: Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego.

0: Reklama. Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
14: Lidl, oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour, zrób 2 razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
17: A teraz w RTV Euro AGD.
18: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
19: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
20: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
21: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
22: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
23: Tak, a co?
22: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
23: Już robię drugą.
22: Na komputer.
23: Już biorę pożyczkę.
22: Na co?
23: Na komputer. Moje ty szczęście.
24: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
25: Aliorbank albo nic.
24: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
26: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Panie Pascalon.
1: Tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: O reklamie. Melo Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
5: Minuta do 14:00, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
6: Zarzuty usłyszał 17-latek, który jest prawdopodobnie autorem filmu grożącego atakiem w szkole. Dostał dozór policyjny. Są nowe maksymalne ceny paliw przez cały weekend. Do poniedziałku włącznie za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,97, a za diesla maksymalnie 8,06 zł. Hejt wylewał się na uczestników tegorocznych Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej. Według raportu FIFA obrażana była ponad połowa z uczestników. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Kiedyś były bardzo popularne, mówi jeden z mieszkańców Warszawy.
11: Kiedyś jak byłem młody, tak, a teraz sobie pani żonę mam koło siebie, to nie muszę pisać.
6: W PRL-u list docierał do adresata zazwyczaj w ciągu od 3 do 7 dni.
27: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: Fight w Meloradiu z Mikołajem Kujawińskim.
1: Siemano, jest piątek i zaczynamy Freak Fight, a także kontynuujemy dramę, ponieważ czekotubkowa afera ma swój ciąg dalszy i to taki, którego chyba nikt by się nie spodziewał. No ja na pewno nie. Ale w tej godzinie przede wszystkim sprawimy, że ktoś się uśmiechnie. 500 zł do wzięcia na cokolwiek tylko chcecie w szybkiej kasie Meloradia. Mikołaj, siemano, jesteśmy razem do 18. Freak Fight.

Please Tell Rosie, to Ale Farben i You Not Us w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo, a teraz wracamy do afery czekotubkowej. Jeszcze miesiąc temu nie wiedziałbym, kim jest Blendusiak, ale teraz wiem i w sumie cała Polska też się dowiedziała. To jest były już teraz chłopak Fausti, który no ma teorię na temat tego, dlaczego dziewczyna go zostawiła. Chodzi o to, że to były głosy z zewnątrz. Wszystkiego suma, menedżerzy, bliscy, opinia publiczna, a on tylko powiedział, że nie dostanie kolacji, jak zje czekotubkę. No przecież też szarmancko i dżentelmeńsko powiedział, że kochałby Fausti nawet jakby ważyła 80 kg.

0: to L'Amour Toujours w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo 18 po 14.
1: Szybka kasa na weekend w Melo Radio.
0: Wiemy, że chcecie tej kasy, więc mamy szybką kasę na weekend, 500 zł do wzięcia. Przed taką fantastyczną propozycją stoi Tomek, do którego teraz dzwonię. Ma 5 sygnałów oczywiście na to, żeby odebrać od nas telefon. I to będzie pierwszy krok do sukcesu, do szybkiej kasy na weekend. Dzwonimy do Tomka. 5 sygnałów oczekiwania. Jeden za nami. Teraz drugi. O, robi się niebezpiecznie.
2: Halo, halo.
0: Cześć Tomek, Mikołaj Melo Radio z tej strony.
2: Cześć, witam, cześć.
0: Siema, jak tam piątek ci mija?
2: A pomalutku do przodu, już coraz bliżej wyjścia z pracy, także super.
0: Jeszcze na tej pracy się skupiasz, czy już myślisz tylko o weekendzie?
2: Ja już myślę tylko o weekendzie, o tym, jakie zrobię sobie fajne, domówkę fajną.
0: No i właśnie do tego też piję, byłeś na meloradio.pl. Powiedz, na co byś wydał szybką kasę?
2: Tak, napisałem, tak sobie słuchałem was, meloradio, tak sobie myślę, meloradio. I sobie stwierdziłem, pora na zdrowe odżywianie się i parę owocków fajnych i wydam sobie tą kasę na pomelo, na tak nic gruszki, nic pietruszki, na jaką gruszkę. Tak wszystko zrobię, żeby mieć sobie na twarzy banana.
0: Powiem
2: i
0: ci,
2: zrobię,
0: bracie,
2: domówkę.
0: Powiem ci, bracie,
2: owocową.
0: Że nie wiem, jak ty dotarłeś do owoców słuchając Melo, bo tutaj raczej nie odżywiamy się zdrowo, ale skoro tak, to z wielką przyjemnością. 500 zł leci do ciebie.
2: Yeah, super.
0: No to widzisz.
2: Ale będzie wyżerka owocowa.
0: No ja już banana mam na twarzy. Dzięki wielkie.
1: Szybka kasa na weekend w Melo Radio.
0: A teraz nowość. Marlon Hofstadt i David Guetta. To jest Corap w Melo.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Gips PZ i For Money. To jest karnawał w Meloradiu, a my za chwilę wybieramy się za ocean, ponieważ tam doszło, słuchajcie, do afery. Ktoś bardzo znany bezwstydnie pałaszował pierogi. O kogo chodzi? To zdradzimy jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99.

0: drugie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
1: Panie Pascalu.
2: Tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew. Ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Po reklamie.
3: Meloradio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.

Isabel i Francis Melo Radio. Całe lato. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie. Obiecywałem wycieczkę za ocean. No to lecimy do Chicago, a jak do Chicago, to już chyba wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Anna Lewandowska, jak czytam w internecie, bezwstydnie pałaszuje polskie pierogi w USA. Anna napisała, fotografka przywiozła mi polskie pierogi dla moich dzieciaków. Pierogi, słuchajcie, polskie pierogi w Chicago. Podobno jest kilka takich miejsc, które robią pierogi. Naprawdę? W Chicago? Tam, gdzie jest jedna z największych polonii na świecie? Kto by pomyślał?

0: Z Melo Radio tak podkręcamy tempo. Słyszałem, Ula, że w Szanghaju to tak hurkało, aż miło.
1: Oj, hurkało bardzo miło, tak, tak, tak. Ale co i o co chodzi, to powiem w newsach.
2: A już o 15 zagramy
0: Fast Boy Music Sounds. Oni już wyruszyli w swoją trasę Fast Boy Life. Czekamy, aż przyjadą do Polski. Ale na Music Sounds nie czekamy długo. Ten numer punktualnie o 15.
2: Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Grę piłkarską.
4: A, ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
3: Super, dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

Reklama. Inomax Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.

0: Capralcar. Prosto i ekologicznie.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na BRW.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Po reklamie.

0: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia, która ma dla Was Ula Harciarek.
1: Utrudnienia na autostradzie A2 jest zablokowana po śmiertelnym wypadku na wysokości miejscowości Cisie. Zderzyły się tam ciężarówka z osobówką. Sukces Huberta Hurkacza w Szanghaju po raz pierwszy w karierze pokonał legendę tenisa Nowaka Dziokowicza 6-4, 6-3. Tegoroczny pokojowy Nobel to sygnał dla Ameryki, bo nagrodę dostała prawniczka Navi Pillay, mówi dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz.
2: Zajmuje się prawem międzynarodowym, ochroną praw człowieka, funkcjonowała w instytucjach międzynarodowych różnych, także tych, których prezydent Trump i Stany Zjednoczone nie uznają.
1: To zdaniem komentatorów sygnał, że prawo międzynarodowe trzeba szanować. Drogę sprzed 700 lat odkryto w belgijskiej Gandawie. Była pod trasą tramwajową, którą właśnie modernizowano.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Na zegarach mamy 15, słuchacie Freak Fightu, a w tej godzinie powrócimy jeszcze na chwilę do Chicago, bo tam kopie Robert Lewandowski, ale teraz to jego kopnął zaszczyt.

Alan Walker w Melo Radio, to jest The Spectre. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. No i jeszcze na chwilę wrócimy do Lewandowskich, ale tym razem do Roberta, który no wziął udział w takiej długo już stojącej amerykańskiej tradycji, o której na pewno słyszeliście. Chociażby z filmów albo serialów. Robert Lewandowski w Chicago na meczu baseballowym wykonał pierwszy rzut przed meczem Chicago White Sox Cleveland Guardians. No i Polakowi na szczęście udało się dorzucić, bo niektórzy wykonujący ten pierwszy rzut, no to niestety im nie poszło zbyt dobrze, a Robertowi jak najbardziej. Może będzie z nim trochę tak jak z Michaelem Jordanem. On kiedyś porzucił koszykówkę, żeby grać w golfa, to może teraz Robert se trochę porzuca, a za 10 lat Mistrzostwo Świata.

0: Lumix w Melo Radio. To self-aware. No niestety zostałem dzisiaj pozostawiony sam sobie. Moja współprowadząca Iga Dudziuk po prostu olała mnie, nie przyszła. A nagle tu wchodzi do studia i mówi: o, jestem na chwilę, bo dzisiaj bardzo ważna rzecz do zrobienia.
1: Z Colim, słuchajcie, kończy dzisiaj 30 lat. 100 lat, 100! 100.

0: wejdzie.
1: Dokładnie. W sumie nie wiem, które gorsze. Z Colin wszystkiego najlepszego.
0: Rośnij duży.
1: Wpadaj do nas częściej.
0: Tak.
1: Jakiegoś torta może ogarniemy czy coś.
0: I zaśpiewamy ci piosenkę.
1: Tak, ale nie te, co przed chwilą. I co, idziesz sobie?
0: No tak, no muszę lecieć dalej. Ale brzydko. Widzimy się w poniedziałek i słyszymy.
1: Brzydko.

0: All of my love to A-Ben w Mala Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo, a jeszcze w tej godzinie porozmawiamy o nowym, moim zdaniem fajnym sposobie na walczenie z nadmierną prędkością na drogach. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: To 1/3 tria Swedish House Mafia, ale numer na 100% dobry. Axwell, a razem z nim Bon. Panowie stworzyli numer Whatever Turns You On. On już od kilku tygodni was grzeje, ale tym razem zagrzał tak mocno, że wbił na numer 1 30 Melo Radia.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy

0: Wstawaj, Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
2: Może twój stary trawnik jest zrujnowany?
1: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
3: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
1: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
9: Kogo?
8: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
9: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
8: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
9: Tak, jest posterunkowy Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgo.pl.
9: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
10: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Neonet, Neonet,
13: to korzyści pełen sklep.
12: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
14: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
12: Neonet.
15: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
16: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
17: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
18: Tak, a co?
17: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
18: Już robię drugą.
17: Na komputer.
18: Już biorę pożyczkę.
17: Na co?
18: Na komputer. Moje ty szczęście.
19: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
20: Aliorbank albo nic.
19: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj

To Calvin Harris w Mello Radio Thinking About You. A teraz pomyślmy o bezpieczeństwie drogowym. I tak też pomyśleli w Tarnowie, gdzie policja razem z uczniami klas 1-3 przygotowała specjalną akcję dla kierowców, którzy no niestety trochę za szybko jeżdżą w rejonie szkoły. No i policja ich zatrzymywała, a od dzieci tacy hultaje dostawali cytryny, a dobrzy kierowcy dostawali jabłka. I szkoda, że dostawali całe te cytryny, a nie takie ćwiartki, żeby od razu zjeść, bo jakby im tam, wiecie, wykręciło ryja, to by się nauczył jeden z drugim.

0: Magic. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu, a Magic to było kiedyś, jak pierwszy Matrix wszedł do kin. To była dosłownie magia. No pewnie, jeden z moich ulubionych filmów.
1: Tak? No to świetnie, bo w newsach będę miała na ten temat bardzo ważnego newsa.
0: No to ja biorę czerwoną tabletkę.
2: A już o 16 zagramy
0: The Bauza Magnetic. Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
2: Meloradio Inowrocław na 98.1 FM. Reklama. Przed nami weekend pełen sportowych emocji. Na boiska wybiegną piłkarze inowrocławskich klubów. Wyniki wszystkich ligowych spotkań i fotorelacje z meczów znajdziesz w portalu KI24info. KI24info. Oficjalny partner medialny Kujawi, Goplani, Inoteci, Inowrocław. Bądź zawsze na czasie. KI24info.
3: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna, Luna.
2: Budujesz? Remontujesz? Maxi Car Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. Maxi Car Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
14: Za mnie! Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
15: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
19: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
20: Muzyka i głos.

0: Kinomax i Nowrocław zaprasza.
1: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Po reklamie. Melo Radio i Wrocław.
5: Słuchaj na 98.1 FM.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
7: Co jest grane w Inowrocławiu?
8: Lubisz biegać? To propozycja właśnie dla Ciebie. Już 16 października w Inowrocławiu odbędzie się kolejna edycja biegu o zachodzie słońca. To wprost idealna okazja, żeby sprawdzić swoją formę, spędzić czas aktywnie i poczuć sportową atmosferę. Nie trzeba przecież walczyć o rekordy. Najważniejsze są ruch, dobra zabawa i satysfakcja z pokonania kolejnych kilometrów. Październikowa aura może dodać całemu wydarzeniu jesiennego klimatu, więc warto przygotować wygodne buty, trochę energii i ruszyć na trasę. Jeśli więc bieganie to Wasza pasja albo szukacie motywacji, żeby wreszcie zacząć, zapamiętajcie tę datę. Takie wydarzenia to również okazja do spotkania innych miłośników biegania i wspólnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Na trasie każdy może znaleźć własne tempo. Jedni powalczą o jak najlepszy wynik, inni potraktują start przede wszystkim jako sportową przygodę. 16 października, godzina 17.30, start w Nowym Parku Solankowym.
6: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia, które ma dla Was Ula Harciarek.
10: 49 szkół na Mazowszu jest dziś zamkniętych. To po serii ataków. Tam, gdzie nie zawieszono zajęć, bezpieczeństwa pilnują policjanci, mówi mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
11: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej. To znaczy, że należy dokonać przeglądu przyjętych w szkołach i placówkach sposobów komunikowania się z odpowiednimi służbami i instytucjami.
10: W całym kraju zamkniętych jest 59 szkół. Polacy coraz częściej biorą L4 z powodu zaburzeń psychicznych, głównie przez długotrwały stres i depresję. Przegrana Iggy Świątek, tenisistka, odpadła w 1/4 finału turnieju WTA w Pekinie. Przegrała z Belgijką Elise Martens 6-7-3-6. Szykuje się piąta odsłona hitowego Matrixa. Ma pojawić się za 3 lata, ale oficjalnej daty jeszcze nie ma.
12: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Na zegarach 16, we Freak Fight'cie jest piątek, więc będzie też oczywiście pojedynek płci. Szczegóły za chwilę, najpierw Magnetic od

Gabry Ponte, Easy on my heart. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio, a we Freak Fight'cie to jest pora na pojedynek płci. Szukamy panów, szukamy pań, którzy staną do tego pojedynku. Zasady są proste. Będziecie musieli wcielić się w rolę tej drugiej płci i zareagować na przedstawioną przez nas sytuację, tak jak właśnie według was ta przeciwna płeć by to zrobiła. 321-321-777 to jest telefon do studia. 321-321-777. Czekamy, abyście zgłaszali się do pojedynku płci.

On Tonight to Silva Bumpa w Melo Radio. Pojedynek płci już za chwilę i wciąż szukamy faceta, odważnego gościa, który nie będzie się bał stanąć do pojedynku z kobietą, więc panowie łapcie za telefony. 321-321-777. To jest numer do nas. Widzę, że już dzwoni, więc odbieram. To teraz Trips i Kubańczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną. O, już nie dzwoni, więc dzwońcie. 321-321-777.

0: To Trips i Kubańczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną.
1: Pojedynek płci. Freak Fight, Freak Fight.
0: A teraz też ze sobą zatańczymy. Igi dzisiaj nie ma, więc Karolina, nasza niezastąpiona wydawczyni, dołącza do jury. A w naszych narożnikach mamy Marzenę i Mateusza. Cześć, siemanko, kochani.
2: Siemanko.
3: Cześć. Tam.
0: Słuchajcie, przypomnę jeszcze raz szybko zasady, wy już je znacie, ale słuchacze też muszą wiedzieć, o co chodzi w pojedynku płci. Przedstawimy wam za chwilę scenariusz. Waszym zadaniem będzie wcielić się w rolę tej płci przeciwnej. Zareagować na tę sytuację tak, jak wydaje wam się, że zareagowałaby kobieta albo mężczyzna. Jeżeli wszystko jasne, to dajcie znać.
2: Jasne.
3: Jasne.
0: Super, super. W takim razie nasza sytuacja na dzisiaj to... Karolina, proszę.
4: Za krótko obcięte włosy u fryzjera.
0: To kto na początek?
4: Marzena,
0: Mateusz? Marzena?
4: Marzena, panie przodem.
0: No, ale ktoś tu się będzie wcielał w kobietę. Marzena, w takim razie, jak twoim zdaniem facet zareagowałby na za krótko obcięte włosy u fryzjera?
2: Ale jego obcięte włosy, czy moje?
0: Jego. Jesteś facetem. Fryzjer obciął ci za krótko włosy. Jak reagujesz jako facet?
2: Okej. Czy to tak naprawdę miało być? Ale nie, no luz, spoko. Odrosną. Spoko, nie ma problemu. Nie płacę.
0: Marzena, usłyszałem słowo klucz, bo dosłownie moją reakcją też byłoby odrosłą. Odrosną, spokojnie. No to Mateusz, twoja kolej. Jak twoim zdaniem kobieta zareagowałaby na za krótko obcięte włosy u fryzjera?
3: No chyba pan sobie żartuje. Przecież to nie jest tak, jak było na zdjęciu. No proszę to jakoś poprawić. Przecież ja sobie nie wyobrażam tak wyjść. Stawię jakąś negatywną opinię za chwilę.
0: Kochani, jest bardzo ciężka decyzja, prawda, przed naszym jury.
4: To prawda.
0: Ja myślę, że tutaj... No słuchaj, Akademia musi dać dwa Oscary chyba.
4: Też mi się tak wydaje, panu.
0: Kochani, jesteście mistrzami empatii.
2: Nie!
0: I zrozumienia drugiej płci. Gratuluję.
2: Tak. Płci. Freak Fight.
0: Słuchajcie, wyślijcie nam

0: Let Me Forget You. A jeszcze w tej godzinie we Freak Fajcie udowodnię wam jednym prostym przykładem, dlaczego koty są lepsze od psów.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
2: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio i Wrocław na 98.1 FM. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
10: Mamo, ten bohater jest dziwny.
11: Nie lubisz go?
10: Lubię i to jest najdziwniejsze.
12: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
13: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.

Mamino. To Shanghai w Melo Radio, a we Włoszech media rozpisują się teraz o psie Fulmine. Fulmine jest psem, który został wyszkolony specjalnie do szukania trufli. Wiadomo, sezon jest, można sobie dobrze zjeść, można sobie dobrze zarobić. No ale do lasu, kiedy właściciel go wypuścił, to znalazł nie tylko trufle, ale 270 gramów czystego koksu. No i teraz trwają poszukiwania właściciela tejże leśnej zguby. Widzicie, a kot nigdy by takiego przypału nie sprowadził.

0: muzyka poza tobą, nic w Maloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo. Za chwilę newsy Maloradia i jeżeli dobrze kątem oka tam zerknąłem, to będzie całkiem słodko w newsach, więc koniecznie zostańcie z nami.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Axwell & Bon, Whatever Turns You On. Ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.

0: promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
0: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
2: i mocno podkręcone tempo.
3: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
0: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
12: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
13: Tak, a co?
12: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
13: Już robię drugą.
12: Na komputer.
13: Już biorę pożyczkę.
12: Na co?
13: Na komputer. Moje ty szczęście.
14: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
15: Aliorbank albo nic.
14: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
16: Lidl, oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Po reklamie. Melo Radio i Wrocław. Słuchaj na 98,1 FM. Co jest grane w Inowrocławiu?
19: Jesień wcale nie musi być szara, a w Gnojnie będzie zdecydowanie pomarańczowa. Już w sobotę 17 października odbędzie się tam gminny festiwal dyni. Start o godzinie 15 w świetlicy wiejskiej. Na miejscu będzie można spróbować jesiennych specjałów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Dynia pojawi się w zupach, daniach wytrawnych, domowych wypiekach, mafinkach, bułeczkach i przetworach. Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych. Będą animacje, warsztaty i tematyczne zabawy. Dzieci mogą również przygotować własne prace na konkurs na najpiękniejszy lampion z dyni. Uwaga, słuchacze, to idealna propozycja na rodzinne, jesienne popołudnie pełne smaków, kolorów i dobrej zabawy. Wstęp jest bezpłatny. Pamiętajcie, Gminny Festiwal Dyni w Gnojnie, 17 października, godzina 15. Nie może Was tam zabraknąć. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
20: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia. Przed mikrofonem Ula Harciarek.
21: Do schroniska dla nieletnich trafi 15-latek, który w szkole pod Radomiem śmiertelnie ranił nożem jedną osobę. Spędzi tam 3 miesiące. To był gorący poranek w warmińsko-mazurskich szkołach. Uczniowie wszczynali fałszywe alarmy. Wszystkie były sprawdzane. Rynek słodyczy w Polsce ma się coraz lepiej, zwłaszcza jeśli chodzi o czekoladę. Dotychczasowi liderzy piwo i wódka spadły na drugie i trzecie miejsce. A teraz bez jaj. GUS wyliczył, że w zeszłym roku wyprodukowano w Polsce rekordową liczbę jaj, ponad 14 miliardów. No jemy też rekordowo, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
22: Średnio na głowę jednego mieszkańca Polski przypadło 218 zjedzonych jajek, o 17 więcej niż rok wcześniej.
21: Poprzedni rekord padł 20 lat temu, to było 215 jajek na mieszkańca.
23: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
20: 17 na zegarach, a we Freak Fight oznacza to tylko jedno. Mamy do Was ważne pytanie. Czego nie mówić u cioci na imieninach? Na literę D. WhatsApp Meloradia, tam się kierujcie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Czego nie mówić u cioci na imieninach? Na literę D.

Heaven is a place on earth. Tego numeru raczej u cioci na imieninach nie usłyszycie, a czego jeszcze nie chcemy tam usłyszeć. No właśnie. Dzisiaj pytamy, czego nie mówić na imieninach u cioci na literę D. WhatsApp Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: pierwsza, 8 Melo Radio. Call My Name. A dzisiaj pytamy, czego nie mówić na imieninach u cioci na literę D. I mamy dwie propozycje od dwóch różnych Łukaszów. Słuchamy.
1: Czego nie wolno mówić u cioci na imieninach na literę D? Do dupy ta załatka.
0: No lepiej rzeczywiście ciosi tak nie mówić, bo on nieładnie.
2: Że dziadek na mnie dom przepisał.
0: Od tego może się zacząć niezła rodzinna drama. A Bartek napisał, do grobu się ciocia nie wybiera? No jeżeli na imprezie jest pizza książula, to może zaraz tak. Czego nie mówić na imieninach u cioci na literę D? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

chodź ze mną na imieniny do cioci BFF Bambi Anglosia. A właśnie pytamy dzisiaj, czego nie mówić na imieninach u cioci na literę D. Patrycja napisała: dobrze, że w tym roku zamówiła ciocia catering. Nie, no nie można tak, przecież ciocia nad tą miską sałatki jarzynowej ślęczała całą noc. Tomek napisał: dobrze, ciocia wygląda jak na mumie. Musicie się bardzo lubić. Robert z propozycją taką, jakby granat wrzucić w sam środek rodzinnego spotkania. Dobrze, że rządzą ci, a nie tamci. I cały wieczór właściwie poświęcony tylko jednemu. No i jest Janusz, kochany nasz Janusz. Janusz, który napisał: dekolcik, ciociunia ma świetny. Czego nie mówimy na imieninach u cioci na literę D? WhatsApp Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Neptunika, What If w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freakfajcie. A dzisiaj pytamy, czego nie mówić na imieninach u cioci na literę D. I dostaliśmy taką wiadomość: do domu starców cioci bliżej niż dalej. Wszystkiego najlepszego, ciociu Zbigniew. No, z takimi życzeniami to w sumie też bym wolał pójść. Czego nie mówimy na imieninach u cioci na literę D? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
2: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
3: To 1/3 tria Swedish House Mafia, ale numer na 100% dobry. Axwell, a razem z nim Bon. Panowie stworzyli numer Whatever Turns You On. On już od kilku tygodni was grzeje, ale tym razem zagrzał tak mocno, że wbił na numer 1. 30 Meloradia.
2: Słuchaj 30 Melo.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie.
10: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty. Tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
3: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgon.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.
5: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
6: Codziennie.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank. Let's go!
10: Padł sprzęt? Zamów w MediaMarkt i odbierz zakupy do 90 minut z dostawą za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt. Wybierz sprzęt, który da Ci przewagę. MediaMarkt.
11: O reklamie. Meloradio, Inowrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

widzę i Bledka w Melo. To jest 100 BPM. Dzisiaj pytamy, czego nie mówić u cioci na imieninach na literę D. Dzięki za wszystkie wiadomości. Ktoś nam napisał, dobrze ciocia wygląda. I tak zaczęliśmy się zastanawiać, że to chyba zależy od kontekstu tej wypowiedzi. Jakby powiedział, dobrze ciocia wygląda, no to już trochę gorzej. Piotrek napisał, duży wujek, a taki głupi. No nie można tak do wujka mówić. Zuzia, dawniej jakoś ten dom to ładniejszy się wydawał. No, trochę zapuściła ciocia, tutaj widzę kwiatki nieopielone. No i Adam jeszcze, do dna wujku. No właśnie, wujka lepiej nie uruchamiać.

0: Mam pytanie, Mikołaj. Gdzie jest Iga Dudziuk?
1: To jest dobre pytanie właśnie.
0: Gdzie jest tutaj, Iga?
1: Nie jest w pracy właśnie.
0: Ale ja zorganizowałem zastępstwo. No skoro Iga nie chciała przyjść, to przyjdzie inna.
1: Widzisz?
0: Ale nie ma na imię
1: Trzeba
0: Iga.
1: Trzeba przychodzić do pracy, bo cię Olek zastąpi inną.
0: Właśnie. Natalisa zaraz przyjdzie. Mam wrażenie, będzie ekstremalnie ciekawa godzina na antenie Melo Radio.
1: I będziecie też odliczać, bo słyszałem, że to follow, co teraz skończy grać, to propozycja też
0: tak
1: jest.
0: Tak jest. A bo wiesz, stary, jak to jest. Piątek jest, mi się już nie chce pracować, bo cały tydzień pracowałem, więc ja sobie wezmę kogoś, kto będzie to robił ze mną.
1: Tak,
0: i
1: żeby
0: będzie
1: ktoś inny popracował.
0: Tak. I jeszcze mi za to płacą, widzisz, jakie to jest niesamowite?
1: Wiesz co, szkoda, że mi mówisz dopiero teraz, jak skończę.

to promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

0: Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą. Marzy Ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
1: Może Twój stary trawnik jest zrujnowany?
0: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla Ciebie.
2: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
0: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl /ceny w dół.
5: Teraz algorytmy social mediów decydują za Ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. InnoWrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości Cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
0: Po reklamie. Meloradio InnoWrocław na 98,1 FM.
6: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
7: Drożej na stacjach paliw w weekend i poniedziałek. Litr benzyny ma kosztować maksymalnie 6,97, a diesla 8,06 zł. Hubert Hurkacz przeszedł do historii. Tenisista po raz pierwszy w karierze ograł legendarnego Serba Novaka Djokovicia.
8: To wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa. No i oczywiście chciałem podziękować wszystkim za wsparcie i za kibicowanie przez cały czas i będę walczył dalej. Pozdrowienia.
7: Hurkacz wcześniej przegrał z Djokovicem 8 meczów z rzędu. Policja we Francji uzyskała 2 zrabowane obrazy Renoira. Są warte nawet 10 milionów euro. Jest praca dla trenera piłkarskiego. Takiej osoby szuka Związek Piłki Nożnej w Ganie. Trzeba tylko wysłać do niego CV.
9: Już miałem lekką nadzieję, Mikołaj, że to jednak u nas. Ale nie.
10: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: 30 najmocniejszych numerów. To jest wasza lista hitów. 30 Meloradia. Najgorętsze hity tego tygodnia.
9: Hity gorące, ale też gorąco no już nie jest.
11: No to zdecydowanie.
9: Jest mi smutno, bo ja dzisiaj, słuchajcie, musiałem ubrać koszulkę, bluzę i kurtkę.
7: Nie, dajcie spokój.
9: Ja uważam, że to
11: gdzie masz bluzę, przepraszam, bo ja widzę tylko koszulkę.
9: Schowaną, ale lepiej wyglądam bez bluzy, dlatego, bo jak wiadomo, w radiu wygląd się liczy. Mam, no słuchajcie, tak, do was najważniejsze pytanie tego dnia.
7: A propos lata?
9: Co sądzicie o grzybiarzach?
11: Oni mają 100 twarzy. 100 twarzy grzybiarzy.
7: Nie wiem. Nigdy.
9: A lubicie zbierać grzyby?
7: Nie. Znaczy nigdy nie zbierałam.
11: To nie byłem na grzybach, musimy się wybrać.
9: Super, to widzę, że trafiłem w pytanie na idealnych ludzi. Ale wiecie, że ten piątek po 18 to jest trochę tak jak grzybobranie? No bo my zawsze znajdujemy te najlepsze okazy muzyczne i my tak sobie tutaj bardzo gramy je i wynajdujemy i szukamy.
7: To ładne porównanie, podoba mi się.
11: Bierzecie grzyby na programie, to nieźle.
7: Że jesteś grzybiarzem.
9: Być może. Nie kontynuujmy tego tematu już dalej. Mikołaj, może miejsce 30 byśmy zagrali, co?
11: Miejsce 30. A to nie jest 27? Nie, to jest spadek. Heaven, Thomas Gray. No, skandal.
9: S jak spadek, S jak skandal.
11: No właśnie.
9: S jak...
11: super. Nie jest to 29. głosowania.
9: Gips PZ Karnawał. Ula, powiedz, że teraz miejsce 28.
7: Teraz miejsce 28.
9: Oj, proszę, jaki news. Ale nisko, no. Lumix i Self-Aware. Co będziecie robić w weekend?
7: Nie wiem, bawić się chyba?
11: Ja będę krzyczał. Będę krzyczał, ale nie będę krzyczał tutaj na antenie, bo niecenzuralnie będę
9: to
11: krzyczał.
9: To jest 30 Meloradia! Woo! 27 nowość Alone i Back to Yours.
1: To jest 30 Meloradia. To jest nowe.
9: Nowe. Tu Pychu, siemano. I've been fighting.

0: Nataliska, na miejscu 25 mamy Tobi Romeo, Fly High.
1: Cześć dziewczyny, i ze mną się nie przywita, no. Tak mi miło po prostu. Natalisa u nas. Siemano. Co tam u ciebie?
0: Bardzo dobrze. Jutro mamy występ na roztańczonym PGE Narodowym, więc się troszeczkę stresuję, ale to jest taki pozytywny stres.
1: Okej, czyli gdzieś tam w brzuch lekko dygocze, ale nie, to jest takie pozytywne.
0: To są motylki.
1: Aha, czyli
0: tak
1: w taki
0: sposób.
1: Tak, jakby
0: była zakochana, no.
1: Okej, myślałem, że tak, wiesz, na nasze nowe studio na przykład zareagowałaś.
0: O, też jest fajne.
1: Słuchaj, nie wiem, czy ty wiesz, na co się piszesz, bo przez całą tę godzinę będziesz musiała ze mną współprowadzić listę hitów.
0: O Boże.
1: I to będzie mocne. No to zróbmy taki mały test. Miejsce 24, masz napisane, co tutaj jest. Możesz spróbować zapowiedzieć.
0: A gdzie jest napisane miejsce 24?
1: A tutaj, bardzo proszę, tu ci myszką pokazuję. O.
0: Aha. Let me forget you.
1: Tak jest. To miejsce 24 i nowość w tym notowaniu 30 Meloradia. Za chwilę do Natalisty wracamy.
2: To jest nowe w 30 Meloradia.

0: Chwilę temu zupełna nowość na antenie Melo Radia. W 30 Melo, Warriner i Let Me Forget You. Teraz miejsce 23. No nie debiutanci, bo w liście hitów są już naprawdę bardzo, bardzo długo. Topik i Becky Hi. To Sorry Papi.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Zaraz będą nowości, ale właśnie, a propos Sorry Papi, no to jest to numer, którego tekst jest taki buntowniczy, tak zachęca do emanowania pewnością siebie i to jest chyba cała Natalisa.
2: Dokładnie tak, to jestem tak. Cała ja.
0: Słuchaj, my już tutaj mogliśmy sobie podejrzeć, co się wydarzy jutro i już wiemy to przedpremierowo i wiemy, że to będzie show. Co się jutro wydarzy? Gdzie ty jutro zagrasz?
2: Zagram jutro na Stadionie Narodowym, tak? Więc to jest w ogóle jakieś dla mnie niesamowite. Będę ja, będzie cała moja ekipa, tańcerki, DJ, który będzie jutro moim hype-manem ogólnie.
0: Okay.
2: Więc nie mogę się doczekać.
0: Będzie z pazurem?
2: No oczywiście, że tak. Musi być troszeczkę pazurka.
0: Musi być koniecznie. Czy to jest gdzieś było na twojej liście, żeby tam się pojawić, żeby zagrać na Narodowym?
2: Ja myślę, że to jest na liście każdego artysty, żeby pojawić się na Narodowym, chociaż na chwilę, chociaż trochę. Wiesz, tak samo jak gadam z tancerzami. Zawsze każdy mówi, to jest moje marzenie, żeby zatańczyć na Narodowym, żeby zaśpiewać na Narodowym, więc to też było na mojej liście takich marzeń. Czekam na swój koncert. A,
0: też czekamy, mam nadzieję, że będziesz widziała nas w pierwszym rzędzie, jak to już się wydarzy.
2: No to na pewno.
0: Słuchaj, teraz czas na nowość na antenie Melo Radia, bo w piątki wychodzi dużo nowej muzy, o czym ty dobrze wiesz.

0: Miejsce 22 On Tonight.
1: I Silva Bumpa. To jest 30 Mel Radia, miejsce 22 już powoli za nami, ale przed nami jeszcze dużo czasu z Natalisą. Mega się z tego powodu cieszę, że
0: Mam nadzieję,
1: się nam spotkać. No ja jestem, widzisz ten uśmiech?
0: On
1: nie jest sztuczny, naprawdę. Słuchaj, muszę cię zapytać o jedną rzecz, powrócić trochę do Królowych Przetrwania. Bo ty powiedziałaś tam zdanie, że masz nadzieję, że po tym programie twoje spektrum fanów wzrośnie, że będziesz miała szersze grono fanów. Tak. Ty to zauważyłaś?
0: Tak, ja to zauważyłam. Oczywiście, że tak. Bardzo dużo dał mi ten program, wiesz, i bardzo dużo ludzi się do mnie, kobiet szczególnie, tak w wieku 30-40 lat odzywa i mówią tak, dajesz Natalka, nie poddawaj się, nie robisz nic złego, jesteś sobą. Też bym chciała mieć taką odwagę, jak byłam w twoim wieku. Więc mega fajnie. No i w ogóle...
1: To chyba trochę jest tak, że w tym programie nie można udawać, nie? Że ty po prostu taka jesteś.
0: No absolutnie nie można tam udawać. 24 godziny na dobę, podłączony mikrofon, kamery wszędzie, z każdej strony, nie da się udawać.
1: A było coś takiego, że się bałaś na przykład, że jakaś scena zostanie pokazana? Nie wiem, bałaś się chrapać w nocy?
0: Bałam się, że mnie nagrają, że na przykład, nie wiem, ślina mi cieknie, wiesz, po policzku, a ja śpię, co nie, z rańca. Zawsze każdy przychodził z kamerą i bałam się, że właśnie się nie obudzę na czas.
1: A było coś takiego, że jak już widziałaś ten program potem w telewizji, to myślałaś o tym, że jest, czemu to pokazali?
0: Nie wiem, to już były takie ujęcia, że pewnie kilka razy tak miałam, ale wiem, że mogło być gorzej.
1: Okej, czyli w sumie generalnie in plus ten program dla ciebie.
0: Bardzo.
1: No to możemy się spodziewać, że w czymś podobnym jeszcze wystąpisz? Masz coś w planach?
0: Kurde, jak powstanie taki program, który mnie zainteresuje, to jak najbardziej.
1: No to trzymamy mocno kciuki, a teraz czas na miejsce 21 i inne dziewczyny śpiewające po polsku, modelki. Każdy twój ruch to 21 w tym tygodniu.

0: No my z wami jeszcze zostaniemy, bo to jest 30 Meloradia, jak co tydzień w piątek po 18 odliczamy wasze ulubione numery, ale nie co tydzień mam takich gości jak dziś. Natalisa ze mną, raz jeszcze siemano.
1: Cześć!
0: Słuchaj, ja bym chciał ci zrobić taki mały test.
1: Słucham.
0: Co ty sobie słuchasz tak prywatnie?
1: Dobrze.
0: Pokaż mi, jakie masz 3 ostatnie piosenki przesłuchane.
1: Tak?
0: Na pewnej platformie, o której nie możemy mówić.
1: Dobra, moment.
0: Jestem mega ciekawy, co to jest.
1: Ale wiesz, co ci powiem? Dobra, no dobra. Dobra, to będzie tak, album o co chodzi.
0: O, dobry
1: musiałam strzał. Musiałam sobie posłuchać. Następnie będzie Shuta Oki.
0: Okej.
1: Bo moja tancerka miała do tego choreografię i sobie musiałam to przesłuchać jeszcze raz. Lubię ten numer ogólnie. I Cardi B, Aha.
0: To jest dobry pik, muszę ci powiedzieć. Nie przeglądałaś, to nie przewijałaś, tylko powiedziałaś 3 ostatnie.
1: No.
0: No to znasz się na rzeczy. A za chwilę miejsce 19, my też się znamy na rzeczy. W sumie to wy się znacie, bo wy głosujecie. Nowość będzie 3 i ostatnia. Joel Curry, Hannah Bolane, Don't Go Breaking My Heart. To za chwilę.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
2: 200 są twoje.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A
9: też.

0: ważne od 7 do 20 października, tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Po reklamie.

0: 2018 I Like.
1: I Marlon Hofstadt. Kiedyś Kerry Hilson, teraz on zabrał się za ten numer i wyszło mu to świetnie. To jest 30 Mel Radia, ze mną dalej Natalisa. Ja ci muszę zapytać o jedną rzecz.
0: Słucham ciebie.
1: Jaka jest taka najbardziej absurdalna, najdziwniejsza plotka, jaką usłyszałaś na swój temat?
0: Ojejku, nie wiem, czy jest taka.
1: Bo ty jesteś raczej taką osobą, której mogłyby powstać takie rzeczy.
0: Tak, ale chyba nikt aż tak grubo nie poleciał.
1: Okej, nikt ci nie zapadł tak w pamięć, nie zadarł z tobą aż tak mocno.
0: Nie, albo w ogóle to, wiesz, przelatuje przeze mnie. Jak ja widzę, że coś jest nieprawdziwego, to jakoś to do mnie za bardzo nie dochodzi, nie wczuwam się w to, wiesz?
1: Okej, możesz być taką kontrowersyjną osobą dla wielu osób.
0: Mogę.
1: I nawet stwierdzę, że jesteś, ale chyba lubisz to, nie?
0: Lubię to. Lubię
1: w tym coś pociągającego.
0: Jest coś w tym pociągającego. Ja w ogóle bardzo lubię polaryzować ludzi, żeby ktoś się ze mną może zgadzał, może ktoś się ze mną żeby nie zgadzał, żeby ktoś ze mną podyskutował. Lubię to.
1: Okej, to co byś powiedziała, żebym ja się pokłócił z tobą? Masz jakieś
0: takie
1: pytanie? Pokłóć się ze mną, bardzo proszę.
0: To ty się ze mną pokłóć.
1: Dobrze, twoja muzyka jest nie super i teraz mnie przekonaj.
0: Ja cię nie będę przekonywać, to po pierwsze, słuchaj.
1: Nie, żartowałem.
0: Słuchaj, ze czego chcesz. No, najlepiej się popłakać. Żegnam cię.
1: No i tyle było z rozmowy. Jeszcze wyjdziesz ze studia. Będzie nagłówek na sociale bardzo ładny. Ale muszę cię jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo ty jutro będziesz na tym Narodowym. Jaką masz taki przepis na to, żeby całą noc się dobrze bawić?
0: Być w gronie najbliższych. Zaprosiłam wszystkich najbliższych dla mnie na ten koncert, bo jest on dla mnie bardzo ważny. Przyjeżdża moja rodzina, przychodzą moi przyjaciele, przyjeżdża mój chłopak, więc no...
1: Zaciskamy mocno kciuki.
0: No
1: i teraz czas na jedną z nowości i numer, który może wlecieć do 30 Meloradia. Jeszcze w liście nie jest, ale być może dzięki waszym głosom w całym następnym tygodniu to się wydarzy, że wleci. Avalon i For Nothing.

0: Brzmi piątkowy wieczór w Melo Radio. To jest miejsce 17 w 30 Melo, waszej ulubionej liście hitów. To Colors i Prima Donna. A nasza jasno świecąca gwiazda dalej z nami, Natalisa, siemano.
1: No hej.
0: Słuchaj, no bo skoro ty już przyszłaś tutaj pracować trochę za mnie i współprowadzić ze mną listę hitów,
1: to może jakaś wypłata?
0: Nie, to może jakaś wymiana. Chciałabyś usiąść sobie tutaj i zapowiedzieć numer i go zagrać?
1: Zagrać?
0: Jak prawdziwy radiowiec?
1: A jak się... jak zagrać?
0: No to chodź, to ci pokażę. Dawaj.
1: Guzik?
0: Dawaj, dobra, dawaj. Siadaj tutaj, ja ci teraz wszystko wyjaśnię, kochana. Bierzesz sobie słuchawki.
1: Siadasz. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Tak jest. Zapowiadasz, co teraz poleci. Ja ci tutaj pomogę, bo jest strasznie trudno, bo to K-Trail i Paco Amoroso. Musisz powiedzieć Sexy Magic. Możesz też powiedzieć wszystko, co chcesz do twoich fanów jakichkolwiek.
1: Aha.
0: I klikasz tutaj ten guzik. I to jest tyle.
1: Okej. Okay. Które to?
0: 16.
1: To?
0: Nie, tu w ogóle nie patrzysz.
1: A, tu nie patrzę.
0: Patrzysz tu. Patrz. Musisz, no? Miejsce 16, Sexy Magic i klikasz ten guzik.
1: Next?
0: Tak.
1: Dobra. Miejsce 16, Sexy Magic.

0: miejsce 16 w tym tygodniu. W 30 Meloradia. K-Trill, Paka, Amoroso, Pink Panthers, Fred Again i Sexy Magic. Mam ochotę zadać ci pikantne pytanie, ale nie wiem, czy mogę. Mogę?
1: To moje ulubione.
0: Dobrze, słuchaj. Czy seks może być magiczny? Jak już tak mówimy, Sexy Magic?
1: Myślę, że może. Oczywiście, okay, że tak.
0: No to wspaniale, o to chodziło w tym pytaniu. Też tak uważam i a propos piątkowego wieczoru, myślę, że to jakaś tam może być podpowiedź. Nie zachęcamy, tylko przedstawiamy opcję, prawda? Za chwilę miejsce 15 w 30 Meloradia, ale już niestety bez Natalisy, bo Natalisa ucieka. Trzymamy bardzo mocno kciuki za Narodowe jutro.
1: Dziękuję. Ściskamy. Bardzo.
0: Chcesz coś dla fanów powiedzieć? Może dla niefanów też? Dla
1: kocham
0: wszystkich, którzy
1: was
0: słuchają?
1: Kocham wszystkich, hejterów również. Buziaczki dla was. Oglądajcie mnie jutro, pa!
0: Za chwilę miejsce 15 w 30 Meloradia. Melo.

0: ze wschodem niedzielnego słońca.
1: After w Melo Radio.
0: W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
2: Najlepsze Melo jest tylko u nas.
3: Bo nie warto stać w miejscu.
4: Bo liczy się dobra energia.
3: Bo ciągle dodają coś nowego.
2: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
5: Przed nami weekend pełen sportowych emocji. Na boiska wybiegną piłkarze inowrocławskich klubów. Wyniki wszystkich ligowych spotkań i fotorelacje z meczów znajdziesz w portalu KI24info. KI24info. Oficjalny partner medialny Kujawi, Goplani, Inoteci, Inowrocław. Bądź zawsze na czasie. KI24info.
6: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
7: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
6: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
7: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
6: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
7: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
6: Zadzwoń 570 771 571.
7: Zadbaj z nami o swoje auto.
8: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: 30 najmocniejszych numerów. To jest wasza lista hitów. 30 Meloradia. Najgorętsze hity tego tygodnia.
2: No i mamy już 19, a to oznacza, że lecimy dalej z 30 Meloradia, a zaczynamy tę godzinę od gościa, który jest niekwestionowanym rekordzistą w swoim kraju. 14 hitów umieścił na miejscu pierwszym najpopularniejszej niemieckiej listy hitów. No a zobaczymy, czy uda się to mu w Polsce z tym numerem. Na razie nie, bo to na razie miejsce 15, ale kto wie. Robin Schulz i Watermat, Take It Slow. Od tego sobie rozpoczynamy. Tupychu, siemano.

14 w tym tygodniu. To Iben i Easy Bizu, All of My Love. A teraz czas na miejsce 13, oczko wyżej. Gość, który znów znalazł się w top 100 na liście DJ Magazine. Tym razem na miejscu 17. To Lost Frequency.

0: To miejsce 11. Najlepszy drop nowych hitów w Melo. A jak piątek, jak lista hitów, no to oczywiście kolejna z naszych nowości. No i to będzie naprawdę bardzo mocna sprawa, no bo rozgrzaliście ten numer na TikToku. Oznaczaliście nas, żebyśmy go zagrali. No i my zrobić inaczej oczywiście nie możemy, no bo jak wyłapujemy tak dobre nowości, no to oczywiście, że one na antenę Melo Radia trafić muszą. No słuchajcie, nie ma innego wyjścia. Zasypaliście nas właśnie oznaczeniami, więc musimy to zagrać. No i to będzie bardzo mocna polska premiera od Mata Bukowskiego i Natalii, którzy zresztą sami wam powiedzą o tym numerze więcej.
1: Cześć, tu Matt Bukowski.
2: I Natalia.
1: Słuchacie właśnie naszego najnowszego numeru Grawitacja na antenie Melo Radia.
2: Opowiada on o silnym przyciąganiu do drugiej osoby, od którego trudno się uwolnić, nawet gdy próbujemy pozostawić przeszłość za sobą.
1: Serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy.

What a attention, tak, Sally Bon w Meloradiu. Miejsce 10 w tym tygodniu, a teraz czas zajrzeć co oczko wyżej, a tam numer, który był moim sprzymierzeńcem na tegorocznym Tomorrowland. Wtedy go poznałem i wtedy bardzo mi się on spodobał, no i mam nadzieję, że wasze serca też kradnie. No w sumie już wiem, że to robi, bo jest bardzo wysoko w 30 Melo. Na miejscu 9. Criss Cross Amsterdam i My Oh My. 30 Melo.

0: Neptunika i What If. Jeden z moich ulubionych numerów ostatnich tygodni. I szczęśliwa siódemka.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Ale zanim będziemy odliczać dalej, no to zaglądamy do Los Angeles. Tam tworzą numery duet Arm & Hammer. Tak się oni nazywają. Zaprosili do współpracy Oaks i nagrali numer Fallen. No i posłuchajcie, jak on pięknie brzmi.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: ale to jest dobre. Armin Hammer i Oaks to Fallen. Propozycja do 30 Meloradia, numer, który wyszedł dziś i od razu usłyszycie go u nas w Mela. Na za chwilę miejsce 6 i numer, który bardzo wam się podoba, na tyle, że właśnie na nim wylądował. Offenbach i Fall to the Floor.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Festiwalant on Air.

0: Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl. Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
9: Kogo?
8: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
9: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
8: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
9: Tak, jest posterunkowy Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgon.pl.
9: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
10: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 000 zł. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
12: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: rozgrywkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Autopromocja.

0: tym są na czwartym. Armin van Buuren i Sasha. To Everlasting, a na miejscu trzecim naprawdę mocny wzlot, można tak powiedzieć. Z 14 na trzecie w górę. Eli Aux i Lawinia.
1: To jest miejsce trzecie. 30 Meloradia.

0: ale ładnie w górę z miejsca 14 na 3. Eli Oaks i Lavinia, To Reasons, a na drugim też bardzo mocno w górę, nawet mocniej, z 16 na 2. Kygo i Max McNown.
1: To jest miejsce drugie 30 Melo Radio.

0: liczny awans w tym tygodniu. Rozkochał was ten numer i wcale się nie dziwię. Kaigo i Max Magnone to Take Me Back. I to w remiksie od Robina Schulza. Na miejscu drugim. A na szczycie ona. To Oliwka.
1: 30 Meloradia. To jest wasz ulubiony hit tego tygodnia.

Ja się temu wyborowi wcale nie dziwię. Liwka i poza tobą nic. Prywatnie u mnie numer jeden, u was również, bo to miejsce pierwsze w tym tygodniu w 30 Mela Radia i coś mi się wydaje, że nie tak łatwo będzie Liwkę zdetronizować. A za chwilę 20 i lecimy z Biforem przed dobrym Melo. Przypominam też, że po 21 Festiwaland On Air będzie szansa na to, żeby posłuchać seta od jednego z DJ-ów, którzy tam zagrają, no i zdobyć wejściówki na najlepszy Sylwester w Polsce.

0: Reklama. Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kiciu,
4: a?
3: Zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
0: Po reklamie.

punktualnie 20, no to rozkręcamy bifor przed dobrym melo. Przekąski macie? Jakieś ubrania, fajny ficik przygotowany? O muzę ja zadbam. Tu Pychu, siemano, John Summit, All The Time. To na początek.

Iben i Easy Bizu. To All of My Love. Tak brzmi piątkowy wieczór w Meloradiu. To jest Bifor przed dobrym Melo. 20:10 na zegarach, a jak Bifor, to oczywiście przypominamy numery sprzed lat. I ja bardzo lubię wam je wynajdywać, no i przypominać takie rzeczy, które warto sobie odkurzyć. No a teraz będziemy to robić z rokiem 2007 i numerem gościa, który po raz kolejny z rzędu został ogłoszony najlepszym DJ-em świata według rankingu DJ Magazine, to David Guetta. No i zanim on zaczął zapraszać gwiazdy światowego formatu popu do swoich numerów, takie jak Sia czy Rihanna, to zapraszał tego gościa. I to właśnie dzięki jego wokalowi jego największe hity odniosły tak ogromny sukces. Chris Willis i David Guetta. Rok 2007 brzmiał właśnie tak. To Love Is Gone.

0: ale ja lubię ten numer, a szczególnie jego końcówkę. To Rockabye, Clean Bandit, Sean Paul i Anne-Marie w Meloradio. To znacie, a teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Ale dobra, zróbmy sobie taką spontaniczną akcję, bo ja wiem, że piątkowy wieczór już pewnie macie zaplanowany, ale jutro to kto wie, a ja mam podwójną wlotkę. Jedną i drugą, dwie. Na jutrzejszy koncert Guziora w Zabrzu, no na pewno tańczyliście wielokrotnie do jego numerów na różnych imprezach, możecie to też zrobić na jego koncercie. Kto chce się tam pojawić, no to niech da mi znać, z kim najlepiej się imprezuje i dlaczego. Macie może taką osobę wokół siebie, no i wysyłajcie głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, a ja teraz gram nowość od PNAU, czyli grupy, która chyba bardzo lubi zmiany, no bo 10 ponad ładnych lat temu nagrali numer Changes, tym razem nagrali kawałek Change. No to gramy i zobaczymy, czy wam się spodoba.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Nicki Heath. Sorry Papi, tak podkręcamy dla was tempo. To jest Before przed dobrym Melo. 20:33 na zegarach. No uczucia mogą być różne, można przepraszać, ale można też robić inne rzeczy, takie na przykład na zgodę i o tym sobie zaraz porozmawiamy, bo teraz przypominamy kolejny numer, tym razem z roku 2013 i gościa, który nazywa się Clady. No i poza tym, że dobrze robi muzę, no to też trenuje taniec towarzyski. Ja w sumie robił to w młodości. No ale taka sztuka też się przydaje, bo na przykład w teledyskach dobrze to wygląda, możecie sobie to zobaczyć zresztą. I ten numer, i teledysk jest... Oj, cały wypchany różnymi uczuciami. Najpierw było Sorry Papi, a po Sorry Sexy. Sexy Papi.
1: Yo no estoy bien hoy.
2: Vamos para el cuarto.
1: Déjame, mi amor.
2: Por favor.

0: Ale klasyk, Kaskada i Evacuate the Dance Floor w Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A ten numer, który mam dla was, to będzie naprawdę mocna ciekawostka. Armin van Buuren, on powraca, Funk Tribu mu pomaga, no i powstał tak oto numer Nirvana. I brzmi on naprawdę mocno, no piątkowy wieczór z tym numerem będzie jeszcze lepszy. Posłuchajcie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

To jest Bifor przed dobrym Melo. To tu Jamo, Vicey, Mahan i Lonely. Numer z roku 2020. Takie perełki wam przypominamy w Biforze. Został on stworzony na początku pandemii, w czasie, kiedy byliśmy odizolowani od świata. No i właśnie to jest taki hymn przeciwko samotności w czasie pandemii i różnych kwarantan. No i to właśnie nim kończymy Bifor przed dobrym Melo, ale za chwilę 21 i zaczynamy Festivaland On Air. Specjalny program na antenie Melo Radia. Będzie set od jednego z DJ-ów, którzy na tegorocznym Festiwalandzie zagrają. Melo Radio. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend? Najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
6: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
12: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Tu jest Festiwaland on Air w Melo Radio.
1: No właśnie, jest 21, jest piątek, odpalamy kolejny Festiwaland on Air, 31 dzień grudnia. To właśnie wtedy będzie najlepszy Sylwester w całej Polsce, w stolicy naszego pięknego kraju, Festiwaland. No a zagrają tam naprawdę masa gwiazd, między innymi gość, który stworzył nam seta na dziś. Zaraz powiem kto to, ale wcześniej to powiem, że mam dwie podwójne wlotki na tegoroczny Festiwaland. Żeby je zgarnąć, no to wystarczy, że wbijecie na WhatsAppa Meloradia, no i napiszecie mi, jaki numer jest tym, który chce chcecie usłyszeć w trakcie całego Festiwalandu najbardziej i dlaczego. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.
0: Festiwaland on Air w Meloradio.
1: A gość, który stworzył dzisiejszego seta, to ktoś, kogo znacie z numeru Sandstorm. Darude i jego set już teraz. To Festiwaland on Air w Meloradio.

To jest Festivaland On Air, program, w którym gramy wam sety od DJ-ów, których usłyszycie na tegorocznym Festivalandzie, czyli najlepszym sylwestrze w całej Polsce. On odbywa się w Warszawie i to już jest kolejna jego edycja, kolejna pod szyldem również Meloradia, na którą was gorąco zapraszamy, no bo tam się naprawdę będzie działo. Masa DJ-ów i polskich, i zagranicznych. No między innymi DM, Skytech, Lucas and Steve, czy między innymi Darut, którego seta słyszycie teraz. Oni tam się pojawią, a ja mam dla was dwie podwójne wlotki na tegoroczny Festivaland. Jeżeli chcecie je zgarnąć, no to napiszcie mi, na jaki numer najbardziej czekacie, jaki chcielibyście usłyszeć i dlaczego. Czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, a teraz dalsza część seta od Darut.

0: Fantastyczny jest ten set. To Darut w ramach Festiwal Anton R, gość, którego usłyszycie w tym roku na Festiwalandzie, na najlepszym Sylwestrze w całej Polsce, w całym kraju. No i ja mam dwie podwójne wlotki na właśnie Festiwaland. Jeśli chcecie je zgarnąć, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia i dajcie mi znać, na jaki numer najbardziej czekacie. No i w sumie to już jedna tylko została, bo jedną podwójną dostaje Maciek.
1: Siemano.
0: Elo.
1: Wiem, że Skytech będzie na Festiwalandzie i jakby można było na tym imprezie usłyszeć Panie z pasterzem moim, to po prostu rozniosłaby się cała ta sala, dlatego musi to być i...
0: Maciek, obiecuję, że poprosimy Skytecha, no i ty go też zobaczysz, no bo podwójna wlotka na Festiwaland w tym momencie trafia do ciebie. To jest Festiwal Anton R, jeszcze jedna taka podwójna wlotka czeka, a ja czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Melo, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. A teraz wracamy do seta, to Darut w Meloradio.
2: Tu jest Festiwal Anton R w Meloradio.

0: To jest set od Darut w ramach Festivaland on Air, czyli programu, który przygotowuje was na najlepszą noc tego roku, czyli Sylwestra, którego mam nadzieję spędzicie razem z nami właśnie na Festivalandzie w stolicy naszego pięknego kraju. Mam jeszcze jedną podwójną wlotkę na właśnie tegoroczną edycję i właśnie ją rozdaję naszej kochanej Beacie, która wysłała głosówkę na WhatsAppie Meloradia. Na jaki numer najbardziej czekasz?
1: No hej, ja odnośnie tych dwóch wlotek na Festivaland powiem szczerze, że moim największym marzeniem to jest usłyszeć Diem w jego tak naprawdę jakimkolwiek utworze, ponieważ uwielbiam typa. Chodzi oczywiście o Daniela Majewskiego i nie mogłabym odmówić sobie, nie jadąc po prostu na tak wielką imprezę. To jest po prostu moje największe marzenie, zobaczyć go za konsolą.
0: I to się, Betty, stanie, bo właśnie w tym momencie dostajesz podwójną wlotkę na tegoroczny Festivaland. Będziesz się świetnie bawiła, to ci mogę na pewno powiedzieć i zapewnić. No między innymi do tego gościa. To Darut w Meloradio i dalsza część jego seta.
2: Tu jest Festivaland on Air w Meloradiu.

to jest prawdziwa muzyczna petarda. Set od Darut w ramach Festiwaland on Air. Przypominam, Festiwaland to impreza, która odbędzie się już 31 grudnia. Meloradio was na nią gorąco zaprasza. No mamy nadzieję, że wpadniecie i słuchajcie już za tydzień po 21 kolejnej części Festiwaland on Air, bo będę miał dla was kolejne wlotki na to wydarzenie. I naprawdę dobry, świetny set kolejny.

0: reklama.
1: Przed nami weekend pełen sportowych emocji. Na boiska wybiegną piłkarze inowrocławskich klubów. Wyniki wszystkich ligowych spotkań i fotorelacje z meczów znajdziesz w portalu KI24info. KI24info. Oficjalny partner medialny Kujawi, Goplani, Inoteci, Inowrocław. Bądź zawsze na czasie. KI24info.
2: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Inomax, Inowrocław zaprasza.
5: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: O reklamie.
6: Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries.
7: Dobre Melo. Melo Radio.
6: Legacy. Melo. Shaped by decades of inspiration.
7: Prawdziwe Dobre Melo. Dobre Melo.
6: Welcome to a musical journey. To a place where every track tells its own story.
7: Melo.

0: promocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
2: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.